Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby więc ku Włodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko wodzić, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Agnieszką Rokitą, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. Na początek jednak relacja z konferencji dotyczącej podpisania umów na usuwanie osuwisk w powiecie dębickim.
1: Niedawno w Jodłowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul podpisała umowę ze starostą dębickim na dofinansowanie stabilizacji dwóch osuwisk na terenie powiatu dębickiego, w Jodłowej i w miejscowości Łęki Górne. Inne samorządy również otrzymują środki na takie cele, powiedziała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
2: Łącznie województwo podkarpackie w tym roku pozyskało środki w wysokości około 68 milionów złotych. Część zadań to będą zadania realizowane w cyklu jednorocznym, czyli do końca tego roku. Kilka zadań to są zadania, które będą realizowane jeszcze w roku 2027, czyli rozpocznie się realizacja w bieżącym roku i będzie kontynuacja w 2027. Środki w ramach programu osuwiskowego to pieniądze, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, która jest w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Poziom dofinansowania zawsze jest 80%. 20% jest potrzebny wkład własny samorządu. Samorządowcy w trybie ciągłym mogą składać wnioski. Wnioski można składać właściwie w dwóch zakresach. Pierwszy zakres to prace przygotowawcze, tak jak tutaj, gdzie została przyznana kwota 224 tysiące złotych na opracowanie dokumentacji, uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po tym etapie, kiedy samorząd powiatowy, bo to jest droga powiatowa, uzyska wszelkiego rodzaju zezwolenia, będzie mógł złożyć wniosek na fizyczną już realizację tej inwestycji, czyli stabilizacja tego osuwiska i przebudowa tej części drogi. Drugą umowę, którą podpisaliśmy, dotyczy już stabilizacji osuwiska i przebudowy odcinka drogi na terenie gminy Pilzno, też przy drodze powiatowej. I tam wartość inwestycji już jest powyżej 4 milionów złotych. Dokumentacja została wcześniej opracowana. W tym roku zostaną zrealizowane już fizyczne prace i ten temat, bo to jest inwestycja jednoroczna, zakończymy całkowicie. Jest coraz większe zainteresowanie samorządowców składaniem wniosków. Ja bardzo ubolewam, bo wcześniej była taka sytuacja, że województwo podkarpackie dysponowało kwotą około 10, czasem 12 milionów i ta kwota nie była w całości wykorzystywana. Część tych środków było zwracanych do budżetu państwa. Powstawały oszczędności albo samorządowcy z różnych powodów nie zrealizowali takich zadań. Od roku ubiegłego realizujemy naprawdę bardzo duże inwestycje. Stworzyliśmy też takie warunki, że jeżeli są to inwestycje poważne, gdzie proces technologiczny uniemożliwia zrealizowanie ich w cyklu jednorocznym, że można również składać wnioski na realizację inwestycji w cyklu wieloletnim, co nam bardzo usprawnia proces inwestycyjny. Pierwszą taką inwestycją, która w cyklu wieloletnim została, jest właściwie w trakcie realizacji, bo zakończymy ją w tym roku, to jest przebudowa drogi wojewódzkiej na terenie gminy Cisna. Tam jest też bardzo duże osuwisko na drodze, która jest takim głównym szlakiem komunikacyjnym Bieszczady.
3: Ile samorządów skorzystało do tej pory z tych programów?
2: 35 samorządów mamy w tej edycji, natomiast co roku mamy zawsze, tak w zależności od roku, ale to jest około 20 i czasem powyżej 20 jednostek samorządu terytorialnego.
1: Jedna umowa dotyczy wykonania projektu stabilizacji osuwiska w Jodłowej przy drodze relacji Jodłowa-Przeczyca. Druga umowa obejmuje wykonanie już konkretnych robót przy osuwisku w miejscowości Łęki Górne w ciągu drogi powiatowej Łęki Górne-Zalasowa, mówi starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek.
4: Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Jodłowa, gdzie podpisaliśmy umowę na likwidację osuwiska akurat w Jodłowej, przy drodze, czy na drodze Zawadka Brzostecka-Przeczyca-Jodłowa. 550 metrów drogi, dwa osuwiska czynne, jedno po jednej stronie wzniesienia, drugie po drugiej stronie wzniesienia. Bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ przełomy powodują zagrożenie podczas jazdy. Wiadomo, że nie każdy kierowca zachowuje prędkość, która powinna być, a kiedy są takie nieprzewidziane załamania drogi, to w sytuacji śliskiej, jakiejś nawierzchni w zimie może to powodować naprawdę niebezpieczne sytuacje. Więc bardzo chciałem podziękować panie wojewodzie, panu wójtowi Janowi Janidze za wsparcie finansowe. I tutaj dzisiaj jesteśmy właśnie w Jodłowej, 280 tysięcy projekt. Wykonaliśmy wcześniej badania geologiczne, 210 tysięcy dofinansowania i tak jak pani wojewoda powiedziała i bardzo za to dziękuję, w przyszłym roku, jeśli napiszemy wniosek, to dostaniemy środki na przebudowę. A druga umowa dotyczy gminy Pilzno. Też chciałem podziękować panu Tadeuszowi Pieczący, burmistrzowi, za zadeklarowane wsparcie w tym zakresie. Tam już realna przebudowa, praca w terenie, środki pozyskane bardzo duże, 4 miliony złotych, 5 milionów cała inwestycja i będziemy tam 310 metrów drogi przebudowywać w zakresie właśnie stabilizacji związanej z osuwiskiem, też bardzo niebezpiecznym, i tam ta droga szczególnie jest widoczna, jest to praca tego osuwiska, ponieważ tam na krótkim odcinku są bardzo duże różnice w pionie, jeśli chodzi o nawierzchnię, więc myślę, że to jest, no to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy zgłaszają te problemy, ale ja też jeżdżę tam bardzo często i wiem doskonale, jak niebezpieczną jest ta droga Łęki-Zwiernik.
1: Na projekt stabilizacji osuwiska w Jodłowej zostanie wydanych 280 tysięcy, z czego dofinansowanie wyniesie 224 tysiące złotych. Projekt umożliwi dalsze prace przy drodze Jodłowa-Przeczyca, powiedział Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
5: Osuwisko jest przy drodze powiatowej relacji Jodłowa-Przeczyca na długości około 500-600 metrów. W tamtym roku starostwo powiatowe wykonało dokumentację geologiczną, a w tym roku dzięki środkom, które zostały pozyskane od pani wojewody za pośrednictwem starostwa, starostwo powiatowe będzie przygotowało dokumentację projektową, która później pozwoli na przebudowę tego osuwiska, na zabezpieczenie tego osuwiska, które faktycznie zagraża tutaj mieszkańcom, którzy zamieszkają w pobliżu tej drogi, jak i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy to pieszym. Jest kilka domów na tej odległości, które też poniekąd są zagrożone tymi ruchami osuwiskowymi.
6: 22 kwietnia w Parku Miejskim w Jaśle odbyły się obchody Dnia Ziemi. Podczas wydarzenia mieszkańcy w zamian za co najmniej 2 kg zużytej odzieży mogli otrzymać sadzonki 18 gatunków kwiatów balkonowych, bylin lub krzewów. Środowe wydarzenie było też niepowtarzalną okazją do tego, aby spotkać się z ekspertami w dziedzinie środowiska i ekologii. O szczegółach mówi Marcin Gustek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Jaśle.
7: Ten piknik kierowany z okazji Dnia Ziemi kierujemy do najmłodszych, do przedszkolaków, do uczniów, właśnie żeby też pokazać im, że ten Dzień Ziemi, ten start wiosny, można fajnie wykorzystać, i połączyliśmy to z taką akcją, że wymieniamy odzież, używaną odzież, taką zużytą, którą chcemy wyrzucić właśnie na sadzonki różnych roślin, krzewów i takich roślin ozdobnych, żeby właśnie można było to w swojej przestrzeni tej najbliższej posadzić, żeby dbać o tą zieleń. Też no, poruszamy tematy takie szeroko pojęte w zakresie ochrony środowiska, ale przede wszystkim stawiamy na takie działania w naszym życiu codziennym, gdzie my po prostu naszym takim codziennym zachowaniem możemy wpłynąć na poprawę środowiska, na ochronę jego, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby szanować te zasoby naturalne, bo im bardziej będziemy je zużywać, to nie tylko jakby to szkodzi planecie, ale też chodzi też jakby o tą ekonomię, że to będzie coraz droższe, więc tak naprawdę jakby dbamy i o środowisko, i dbamy też o nasze portfele, ideę zrównoważonego rozwoju, bo nie da się oddzielić tutaj tej gospodarki, postępu gospodarczego z ochroną środowiska. To musi współgrać i nie możemy się dać zwariować ani w jedną stronę, ani w drugą. Musi być po prostu taki balans między właśnie ochroną środowiska, a też rozwojem gospodarczym, bo musimy pamiętać, że żeby dbać o środowisko, no to też musi być nas stać na te rozwiązania ekologiczne. Stąd też mamy też stanowisko tutaj Czyste Powietrze, gdzie można porozmawiać o tym programie, który jest głównie nakierowany właśnie na ochronę powietrza, czyli podkreślane jest, jak ważne jest ograniczenie zużycia energii czy ogrzewanie domów takimi ekologicznymi i przede wszystkim wydajnymi źródłami energii. Myślę, że do najmłodszych najlepiej jest to właśnie przez takie zabawy. zabawy, warsztaty, właśnie im pokazać, że te rzeczy mogą być wielokrotnego użytku, że nie musimy korzystać z jednorazowych rzeczy, że takimi prostymi zachowaniami codziennymi, jak oszczędzanie wody, bo zakręcanie kranu, czy gaszenie światła tam, gdzie nas nie ma, pokazujemy, że oszczędzamy właśnie te zasoby, a tym samym nie oddziałujemy tak mocno na środowisko.
6: Mówi Jadwiga Gancarz-Żebracka, kierownik Wydziału i Rewitalizacji Urzędu Miasta Wiaśle.
8: Z tej okazji przygotowaliśmy piknik edukacyjno-ekologiczny i zaprosiliśmy mieszkańców Wiasła do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, między innymi ulubioną przez mieszkańców miasta akcję wymiany. W tym roku zbieramy zużytą odzież w zamian za sadzonki roślin. Co roku jest inny leitmotiv tej imprezy. W tym roku stawiamy na rośliny balkonowe oraz rośliny, które są właśnie teraz wiosną atrakcyjne. Nie bez przyczyny zachęcamy do odbioru roślin balkonowych, ponieważ w tym roku powracamy po wielu latach do konkursu na najpiękniejszy balkon w Wiaśle. Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim już dzisiaj należy zadbać o swój balkon, a w najpiękniejszym momencie lata zrobić zdjęcia. O szczegółach będziemy informować wkrótce. Niemniej to jest ważne, aby uchwycić te ulotne chwile, bo być może ktoś właśnie ten najpiękniejszy moment na balkonie będzie miał właśnie wiosną. Od 2 lat realizujemy projekt Zielone Jasło, w ramach którego w ubiegłym roku zasadziliśmy 130 drzew w przestrzeni przyulicznej. To jakby drugi etap tego działania, bardziej miękki. Kierujemy dla mieszkańców edukację ekologiczną właśnie w taki żywy sposób. Można przyjść, odpowiedzieć na pytania, zrobić sobie jakąś herbatkę z mieszanki roślin, można porozmawiać o segregacji odpadów i skorzystać tutaj z innych atrakcji. Wierzymy, że taka forma edukacji ekologicznej jest jak najbardziej skuteczna, a wszystko to zintegrowane jest wokół szeroko pojętej rewitalizacji, która przede wszystkim skupia się na tych działaniach społecznych. Ilość osób, która odwiedziła nasze stoisko, przekonuje nas, że właśnie takie działania mają sens i miejmy nadzieję, że będziemy mogli w przyszłych latach również kontynuować takie akcje.
6: A jak o środowisko dbają ci najmłodsi mieszkańcy Jasła? Posłuchajcie sami.
9: Na przykład nie śmieca w lasach, segreguje butelki, śmieci.
10: Segreguje śmieci i nie śmieca.
11: Nie wolno wrzucać śmieci do byle jakiego kosza.
12: Segregujemy odpady.
13: Sprzątamy w lasach i na przykład na łąkach, bo są też dużo śmieci.
14: Nie wyrzucam na przykład butelek na podłogę, jakby tak, nie zostawiam papierków i niczego takiego.
15: Sprzątam i nie używam plastikowych torebek takich.
16: Segregujemy śmieci.
17: Nie wyrzucamy śmieci byle gdzie, tylko do koszy i sadzimy kwiatki.
0: A dzisiaj gościem poranka jest Agnieszka Rokita, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. Proszę powiedzieć, jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o bezrobocie na terenie powiatu.
18: Na koniec stycznia stopa bezrobocia w naszym powiecie wyniosła 7,7%. Dla porównania wskaźnik ten w województwie małopolskim ukształtował się na poziomie 5%, a w skali całego kraju wyniósł 6%. Rejestrowanych jest 2805 osób, to o 390 więcej niż rok temu. Warto jednak wyjaśnić, skąd ta zmiana. To nie kwestia tylko rynku, czyli tego sezonowego wzrostu liczby bezrobotnych, ale również nowych przepisów z czerwca ubiegłego roku, kiedy to w życie weszła ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Nowe prawo sprawiło, że łatwiej jest utrzymać status bezrobotnego. Urzędy mają dziś bardziej elastyczne podejście, a wiele sankcji zostało złagodzonych. Z tego powodu po prostu mniej osób wykreślamy z ewidencji z powodów formalnych, a tym samym więcej pozostaje w naszych rejestrach. Jeśli spojrzymy na strukturę bezrobotnych, to dominują mieszkańcy wsi, stanowiąc 60% ogółu, oraz kobiety ponad połowa. Niepokoić może fakt, że niemal co druga osoba to bezrobotny długotrwale. Co trzeci to osoba przed 30 rokiem życia, a co piąty jest już w wieku powyżej 50 roku życia. To właśnie do tych grup w szczególności kierujemy nasze programy wsparcia.
0: A na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie?
18: Obraz naszego rynku jest dwutorowy. Z jednej strony mamy oferty, które wpływają do urzędu i tu najczęściej szukamy sprzedawców, kucharzy, magazynierów, ściśli szalunkowych, ale również zbrojarzy, spawaczy czy operatorów CNC. Z drugiej strony mamy barometr zawodów, czyli naszą roczną prognozę, która jasno wskazuje, gdzie braki kadrowe są najbardziej dotkliwe. To sygnał dla osób szukających pracy, że w budownictwie, transporcie czy medycynie to oni teraz najbardziej są poszukiwani i mogą liczyć na stabilne zatrudnienie od zaraz.
12: A jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o pracowników zagranicznych? Jakie narodowości najczęściej wybierają pracę w Gorlicach i okolicy?
18: Z naszych danych wynika, że najczęściej pracodawcy z powiatu gorlickiego oferują zatrudnienie obywatelom Ukrainy. W znacznie mniejszym zakresie mamy obywateli Gruzji i Białorusi. Nasze dane są ograniczone tylko do tych ścieżek, gdzie to starosta jest organem władnym do wydania czy to oświadczenia, zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, czy też zarejestrowania takiego powiadomienia, które jak wiemy dotyczy głównie obywateli Ukrainy. Stąd te narodowości, wiemy, że na pewno na lokalnym naszym rynku pracy pracują. A pracują głównie w zawodach, które są deficytowe na lokalnym rynku pracy, czyli ciślarz szalunkowy, betonarz, zbrojarz, kierowca ciągnika siodłowego, czy też pomocniczy robotnik budowlany.
12: Co oferuje PUP dla osób, które rozpoczynają działalność?
18: Dla osób z pomysłem na własny biznes mamy wsparcie finansowe. W ramach projektu unijnego zaplanowaliśmy dotację na start biznesu. Każda taka dotacja jest w kwocie do 25 tysięcy złotych. To bezzwrotne środki, które kierujemy przede wszystkim do osób w trudniejszej sytuacji na rynku. I mam tu na myśli m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, czy też osoby długotrwale bezrobotne. Ale pieniądze to nie wszystko. Wiemy, że formalności mogą przerażać, dlatego organizujemy spotkania informacyjne pod hasłem własna firma. Tam w jednym miejscu można skonsultować się z ekspertem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też Urzędu Skarbowego. Chcemy, aby nasi przyszli przedsiębiorcy startowali z pełną wiedzą o przepisach i niezbędnych formalnościach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
12: A w jaki sposób Urząd Pracy pomaga osobom młodym, wchodzącym dopiero na rynek pracy?
18: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach wspiera osoby młode wchodzące na rynek pracy głównie poprzez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, które ma na celu pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, miejsca pracy, kierunku kształcenia, ale również w planowaniu rozwoju zawodowego. Oferujemy również osobom do 29 roku życia szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia podczas płatnych staży oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach szkoleń zawodowych. Młodzi mieszkańcy mogą również skorzystać ze wsparcia w podjęciu zatrudnienia, czy to w ramach prac interwencyjnych, ale również skorzystać z bonów na zasiedlenie. Grupa młodych to grupa, która aktywnie jest wspierana w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu regionalnego Doświadczenie ma znaczenie, które ułatwiają im płynną adaptację do pracy poprzez udział w szkoleniu, odbyciu stażu lub podjęcie zatrudnienia za wsparciem takim finansowym dla pracodawców.
12: Jakie inne projekty aktywizujące bezrobotnych są realizowane?
18: Aktualnie urząd realizuje duży projekt unijny właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest między innymi właśnie do osób młodych, o których już mówiłam, osób długotrwale bezrobotnych, ale również właśnie osób po 50 roku życia, czy też osób z niepełnosprawnościami, oferując im staże, szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, czy też bony na zasiedlenie. Budżet projektu na ten rok to blisko 2 400 000 złotych. Natomiast równolegle działają dwa programy regionalne. Firma Plus Jeden, który pomaga mikro i małym przedsiębiorcom stworzyć pierwsze miejsca pracy, oraz już wspomniany przeze mnie wcześniej program Doświadczenie ma znaczenie, który wspiera młodych w zdobywaniu kwalifikacji i doświadczenia.
12: A jakie projekty są realizowane dla osób z niepełnosprawnością?
18: Dla osób z niepełnosprawnościami, no jesteśmy otwarci w każdym tego słowa znaczeniu. Po pierwsze usuwamy bariery architektoniczne i komunikacyjne. No nasz budynek jest w pełni dostępny. Nasi klienci mogą korzystać zarówno z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących, czy też wideotłumacza dla języka migowego. Każdy, niezależnie od stopnia sprawności, może u nas liczyć na komfortową obsługę. Po drugie, operujemy wsparcie finansowe dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami, może otrzymać od nas nawet 50 tysięcy złotych na wyposażenie stanowiska pracy. Dodatkowo w ramach wspomnianego projektu unijnego oferujemy pełną ścieżkę dla osób niepełnosprawnych, zarówno od doradztwa i staży po dotacje czy inne formy współfinansowane ze środków czy też Funduszu Pracy czy środków unijnych. Zresztą osoby z niepełnosprawnościami są dla nas grupą priorytetową, co oznacza, że mają pierwszeństwo w dostępie do tych form pomocy.
12: I na tym zakończymy dzisiaj. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach Agnieszka Rokita była gościem. Całość możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej trendradio.pl w zakładkach audycje.
1: Dziś gościem jest pan burmistrz gminy Brzostek, pan Zbigniew Kowalski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaczniemy od inwestycji takiej jednej z najbardziej widocznych w mieście, czyli modernizacji brzosteckiego rynku. Ona już trwa pewien okres czasu. Na jakim jest teraz etapie?
19: No to jest taka inwestycja najbardziej widoczna dla mieszkańców, dla przejeżdżających przez Brzostek. No ona już trwa chwilę. W tym roku, w październiku, będziemy już mieć końcówkę tej inwestycji. No ona już jest dosyć mocno posunięta. Już mamy ponad 50% pracy za sobą. Niemniej jednak jeszcze troszkę zostało. No trzeba tutaj też zauważyć, że też decydujące słowo ma konserwator. Wszelkie jakieś zmiany, jak musi być to konsultowane z konserwatorem, co też ma wpływ na pracę. Może nie jakoś tam są opóźniane, bo to idzie zgodnie wszystko z planem, tak jak było zaplanowane wcześniej. No ale na chwilę obecną też musimy się tu spotykać z konserwatorem, gdzie musimy uzgadniać. Teraz już widoczne są te efekty tego rynku, tej realizacji tego zadania, gdzie już są po części te chodniki, wybudowane drogi, gdzie będą samochody jeździć. Już się pomału tutaj wykształca ten wizerunek tego rynku docelowego, więc myślę, że tutaj do końca października jeszcze damy radę wytrzymać. No, w najgorszej sytuacji są miejscowi,
1: którzy mieszkają blisko.
19: Tak, no to jest dla nich największe utrudnienie, no ale myślę, że do października jeszcze jakoś przebolejemy ten okres, a później już będzie tylko pięknie.
1: Czyli już nabiera kształtów rynek
19: centrum
1: miasta.
19: Zdecydowanie tak.
1: Remont ulicy Słonecznej, na czym on będzie polegał i jaka jest jego wartość?
19: Mówiąc o tej ulicy, to ona się ciągnie od Brzostku aż do Opaciąki i tam w ostatnim czasie ten ruch jest naprawdę bardzo natężony. To jest droga oczywiście powiatowa, ale wspólnie z powiatem, dzięki dobrej współpracy z panem starostą Piotrem Chęćkiem, udaje się tu właśnie te odcinki na tej drodze, na ulicy Słonecznej realizować. Tam jest jeszcze zostało, zgodnie z projektem, który był wcześniej przygotowany, gdzieś około 355 metrów. Tam będzie chodnik budowany, łącznie z poszerzeniem drogi, ale również od strony Opaciąki. Może po niewielkich kawałkach, ale też ten chodnik jest budowany i przymierzamy się też do następnego gdzieś tam odcinka wspólnie z panem starostą, żeby to realizować, żeby jednak to bezpieczeństwo mieszkańców tutaj poprawić. I
1: kiedy będzie przewidywany termin zakończenia?
19: To budowa chodniku nie jest skomplikowana w realizacji, więc to do końca roku na pewno uda się zrealizować to zadanie.
1: Jakie inne inwestycje gmina realizuje we współpracy z powiatem?
19: Mamy w planie realizowanie chodników. No głównie tutaj przy tych drogach powiatowych to chodzi o chodniki. No została tam nam jeszcze ulica 20 Czerwca, ale tam w związku z tym, że będzie budowa obwodnicy, na dzień dzisiejszy jeszcze nie mówimy o remoncie tej drogi, chociaż myślimy cały czas. Na chwilę obecną przymierzamy się do budowy chodników miejscowości właśnie Opeciąka, żeby znów jakiś, może nie niezbyt duży kawałek, ale żeby znów wykonać, żeby to bezpieczeństwo poprawić w Przeczycy. Bardzo trudny odcinek koło szkoły podstawowej. Kolejnym takim bardzo krótkim, ale niemniej jednak potrzebnym w siedliskach Bogusz, też kawałek chodnika przy drodze powiatowej. No i w Kleciach na łączeniu drogi krajowej z drogą powiatową. I te odcinki chcemy to zrealizować jeszcze w tym roku.
1: W budżecie wyodrębniono także rezerwę celową w wysokości ponad 600 tysięcy złotych na wynagrodzenie w oświacie. Czy ta kwota będzie wystarczająca?
19: Czy tam było przewidziane na wypłatę nauczycielom z artykułu 30 Karty Nauczyciela, no i jakieś odprawy. To, co było zaplanowane, ta kwota na te cele wystarczy, tak. Ale no niemniej jednak trzeba zauważyć, że tutaj na oświatę te środki są bardzo duże, gdzie pochłaniają dosyć sporą część budżetu. Niemniej jednak ja to traktuję jako inwestycja w młodego człowieka i trzeba to odpowiednio podchodzić do tego, nie traktować to jako kosztem i szukać jakichś rozwiązań, które by zredukowały. Oczywiście trzeba zwracać na to uwagę, ale to, powtórzę, jest to inwestycja w młodego człowieka.
1: Czyli warto dopłacać.
19: Uważam, że tak.
1: Także gmina przeznaczyła dodatkowe środki na sprawy dostarczania wody i odprowadzania ścieków. To kwota 540 tysięcy złotych. Na jaki cel zostanie przeznaczona?
19: To będzie dopłata dla mieszkańca. Na pewno to mieszkańcy odczują w portfelach tę dopłatę. No, po prostu dla mieszkańców naszej gminy ta woda będzie tańsza.
1: Bez tych dopłat by rachunki były bardzo duże?
19: No na pewno by to miało wpływ na wysokość rachunku, tak, zdecydowanie.
1: Brzostek realizuje także budowę wiaty. W jakim celu jest ona? W jakim celu będzie poświęcona?
19: No to jest pieniędzy z obronności. Teraz jest kontynuacja. No to będzie jako magazyn. W siedliskach Bogusz planujemy realizować budowę tego magazynu. Okres realizacji będzie dosyć krótki. W tym roku musimy skończyć zadanie. Jesteśmy po przetargu właśnie. Jeszcze trudno powiedzieć o wysokości, bo to musimy posprawdzać w pierwszej kolejności, wyłonić wykonawcę i przede wszystkim jeszcze nie mamy umowy podpisanej z wojewodą, ale to wcześniej już robimy z zastrzeżeniem, że dopiero będzie realizacja po podpisaniu umowy z wojewodą. Jeżeli by coś nie wyszło, no to zawsze możemy zrezygnować, ale już próbujemy wyprzedzić niektóre zadania, żeby to szybciej zrealizować później, bo mamy do dyspozycji tylko do końca tego roku. No i będziemy budować ten magazyn.
1: Ten magazyn będzie przeznaczony na cele obrony cywilnej.
19: Tak, brakuje nam takich obiektów magazynowych, gdzie będziemy mogli zgromadzić sprzęt, który będzie potrzebny w sytuacjach kryzysowych, który będziemy mogli go wykorzystywać. Właśnie te magazyny są nam niezbędne.
1: Inne najważniejsze inwestycje realizowane przez gminę w tym roku to?
19: Oczywiście, no to ten rynek, który żeśmy wspominali, to jest bardzo ważna inwestycja i taka widoczna dla wszystkich. Oprócz tego rozpoczęliśmy też realizację budowy odcinka drogi Stara Droga, gdzie jest tam odcinek powyżej kilometr 300 metrów, który od dawna już mieszkańcy zgłaszali, że jest potrzeba wyremontowania i to będziemy już wykonywać. W tym roku będzie to co prawda na etapie projektowania, ale w przyszłym już będzie wykonane. Z takich innych, no to wykonujemy, jesteśmy już na końcówce budowy stacji uzdatniania wody, też dosyć duża inwestycja, która jest realizowana, czy projekt wodociągów realizujemy, czy termomodernizacja obiektów takie jak na Woli Brzosteckiej Dom Ludowy i w siedliskach Bogusz remiza. Te inwestycje są realizowane.
20: Czyli takich kilka dość dużych inwestycji cały czas jest w realizacji.
19: Tak, tak.
20: To pozostaje życzyć tylko powodzenia w realizacji tych planów.
19: Dziękuję bardzo.
20: Burmistrz Brzostku Zbigniew Kowalski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję.
21: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Reklama.
0: W tej części programu będzie relacja z konferencji dotyczącej modernizacji stadionu w Krośnie. Na początek jednak relacja z poświęcenia traktorów w Binarowej.
20: Dziś przeniesiemy się do Binarowej. W tej położonej w gminie Biecz miejscowości co roku odbywa się niezwykłe wydarzenie. Okoliczni rolnicy przyjeżdżają swoimi traktorami, by poświęcić je przed sezonem prac polowych. Taka uroczystość odbyła się w ostatnią niedzielę, mówi proboszcz parafii w Binarowej, ksiądz Bogusław Jurczak.
22: My jesteśmy zaskoczeni, bo przyjechało ponad 80 traktorów na tą naszą dzisiejszą uroczystość.
20: Można powiedzieć, że ten zwyczaj jest już ugruntowany w Binarowej.
22: Tak, on trwa od ponad 50 lat, od tego czasu, kiedy pierwsi gospodarze nabywali traktory w Binarowej. Już wtedy proboszcz Binarowej święcił, błogosławił tą pracę rolników. I od tego czasu ta tradycja jest nieprzerwanie kontynuowana do dzisiaj. No, cel ma taki przede wszystkim religijny, spotkanie, aby poświęcić te traktory, które służą na co dzień do pracy rolników. Ale jest też takim spotkaniem integracyjnym dla rolników naszych z Binarowej i także okazało się, że także z wielu miejscowości sąsiednich naszych także przyjechali rolnicy ze swoimi traktorami. Z naszej okolicy tutaj raczej no, mają kontakty nasi parafianie, sołtys Binarowej też, więc zaprosili i no, spotkali się z życzliwym takim odzewem. Dzięki temu no, tyle gości dzisiaj mamy. Parada to jest taki przejazd taki po Binarowej. Jest też kącik taki dla dzieci i to jest taka też bardzo ważna część tej imprezy, bo dzieci przynosiły swoje zabawki, traktory i takie większe i mniejsze i takie mini traktory też ogrodowe, więc no jest tutaj troszkę tego szumu, ale takiego bardzo fajnego szumu.
20: Uroczystość zapoczątkowała msza święta sprawowana w zabytkowym kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Po mszy na placu przed kościołem i starą szkołą nastąpiło poświęcenie pojazdów rolniczych. Po ceremonii traktorzyści wyjechali na paradę swoimi ciągnikami po okolicznych drogach. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, na którym możemy zobaczyć wiele typów pojazdów, które służyły i służą w gospodarstwach naszych rolników, powiedział sołtys miejscowości Krzysztof Lenart.
23: Ponad 80 dokładnie, trudno powiedzieć, bo jeszcze dojeżdżały po mszy, ale ponad 80 sztuk. Pierwsza była msza, którą poprowadził proboszcz. Po mszy było poświęcenie traktorów i zaraz po poświęceniu wszyscy ustawili się do korowodu i w tym momencie są właśnie w korowodzie. Tradycja święcenia traktorów jest od około 50 lat. Teraz właśnie z proboszczem postanowiliśmy jakby uczcić to 50-lecie. Tym bardziej, że mamy tutaj gdzie to zrobić. Gmina nam się postarała, właśnie mamy budynek piękny wyremontowany. Plac też zrobiony było, gdzie te maszyny postawić, chociaż i tak nie weszły. Tak na przyszłość myślę to rozwinąć, gdyby się dało, o taką mini wystawę, żeby można było pokazać maszyny rolnicze, jakieś agregaty, takie, które u nas się spisują dobrze, bo nie wszystkie maszyny niestety w naszym terenie będą pracować. Jedziemy tam na wystawy gdzieś daleko i widzimy to, naoglądamy się i po prostu stwierdzamy, że no niestety to nie jest dla nas maszyna. A tu rolnicy zawsze gdzieś nawet i samoróbki czasem są dobrze pomyślane, które nie robią kosztów, a po prostu ta uprawa jest tańsza i skuteczna.
2: Właśnie widzimy całe przekrój ciągników. I Ursusy, 30, 60, jeszcze starsze ciągniki i te bardziej nowoczesne.
23: Tak, były ciągniki nawet 60-tych lat. Te Ursusy 28, Fergusony. No i są i nowoczesne traktory, John Deere, Fergusony, Casey. No było na co popatrzeć.
20: W zlocie traktorów wzięli udział rolnicy z Binarowej oraz sąsiednich miejscowości. Po przejeździe na placu przed starą szkołą odbył się piknik z atrakcjami dla najmłodszych i poczęstunkiem serwowanym przez lokalne KGW. Jest to piękna i ciekawa tradycja kultywowana w Binarowej, powiedział burmistrz gminy Biecz Mirosław Wędrychowicz.
3: To prawda, rzeczywiście rzecz niezwykła, bardzo nietypowa, aczkolwiek ma już swoją historię długą i piękną tradycję, bo już ponad 50-letnią. Wszystko zaczęło się od pomysłu dawnego księdza proboszcza i tak przetrwało przez wiele, wiele lat i rozwinęło się, ponieważ zjechały ciągniki nie tylko z całej Binarowej, ale i także z sąsiednich miejscowości. Dzisiaj jest ich około 80. Wszystko koncentruje się wokół budynku Szkoły Ludowej, która dostała również drugie życie i też ma ponad 100-letnią tradycję. W tym miejscu właśnie utworzone zostało miejsce spotkań dla mieszkańców na różnego rodzaju eventy, wydarzenia i także zlot ciągników także tutaj się odbywa. I bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, którym jest przede wszystkim Rada Sołecka i Sołtys, ksiądz proboszcz z miejscowej parafii we współpracy ze szkołą, a także we współpracy z gminą. Mam nadzieję, że przy tej pięknej pogodzie, która nam towarzyszy, będzie tutaj bardzo atrakcyjnie i będą ludzie przebywać razem z sobą do późnych godzin wieczornych.
6: Przed Jasielską Farą odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca beatyfikację księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Uroczystość ta jest zwieńczeniem wieloletniego procesu beatyfikacyjnego rozpoczętego jeszcze w latach 90. Mówi ksiądz Zbigniew Iżyk, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaśle.
4: Pewnie niewiele wiadomo jest o tym, ale społeczności jasielskiej, ale właśnie 6 czerwca tego roku do grona błogosławionych będzie wyniesiony ksiądz Kazimierz Wojciechowski. To jest salezjanin i jaślanin właśnie, który został zamordowany 27 czerwca 1941 roku w Auschwitz. Tylko dlatego, że po prostu upomniał się o to, żeby życie człowieka miało wartość. Tutaj się spotykamy dlatego, że ten ksiądz został, będąc oczywiście dzieckiem urodzonym w Jaśle, został ochrzczony 21 sierpnia 1904 roku. I stąd chcielibyśmy, żeby jaślanie, do których dzisiaj chcemy się zwrócić, poznali tę osobę, bo to jedyny ksiądz, czy w ogóle mieszkaniec z Jasła, który będzie wyniesiony do błogosławieństwa, czyli będzie czczony jako błogosławiony, jako szczęśliwy, który jest rzeczywiście w niebie. Do tego błogosławieństwa będzie on wyniesiony już 6 czerwca tegoż roku, czyli 2026.
6: Mówi poseł RP Maria Kurowska.
5: Więc wśród nas jest ksiądz dziekan, przewodzi temu zespołowi, temu komitetowi organizacyjnemu tych uroczystości. Natomiast my wszyscy wspomagamy. Jest z nami właśnie, począwszy od lewej strony, pani przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Salezjańskiego w Jaśle. Oczywiście pani senator, jest pan starosta, bo przecież są szkoły, które pan starosta prowadzi i w związku z tym chcemy, aby ta wiadomość o tym, że oto Jasło będzie wreszcie mieć swoje błogosławionego, świętego, bo do tej pory w historii Jasła nie ma przypadku, żeby błogosławiony czy święty kanonizowany, prawda, wywodził się z naszego miasta, więc uważamy, że to jest wydarzenie absolutnie ważne. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się już dawno, gdy ja jeszcze byłam burmistrzem, wtedy przyjeżdżał postulator, który prowadził proces beatyfikacyjny księdza Kazimierza Wojciechowskiego Krakowskiego, ksiądz Szafarski. I drodzy Państwo, wydawało nam się, że to będzie tuż, tuż, ale potem ksiądz Szafarski zmarł, jakoś to się wszystko opóźniało, a teraz w gronie 9 salezjanów będzie beatyfikacja, te wszystkie procesy się zakończyły, zostało ogłoszone przez Ojca Świętego, że zostali włączeni do grona błogosławionych i ta uroczystość piękna się odbędzie 6 czerwca w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Ale przedstawiając dalej, jest w komitecie organizacyjnym również pan burmistrz, bo absolutnie tutaj zasadniczą rolę wiedzie pan burmistrz w tym komitecie, gdyż no to jest gospodarz miasta i myślę, i panowie burmistrzowie włączyli się tutaj bardzo intensywnie do tej pracy. Również będzie pan dyrektor muzeum, który nie mógł dzisiaj z nami być. No i oczywiście ojcowie franciszkanie, bo to na terenie tej parafii właśnie w tej chwili jest to miejsce, gdzie Kazimierz Wojciechowski się urodził. Więc jest to pierwsze spotkanie. Bardzo prosimy Państwa, abyście Państwo podali tą informację, abyście przedstawili to w taki sposób, że to ważne wydarzenie przed nami, bardzo ważne. Po tym czasie, kiedy będzie tu w Jaśle, będzie też, kiedy będzie w Krakowie, następny będzie etap w Jaśle jesienią, bo tak jak było w przypadku błogosławionego Findysza, Władysława Findysza, również chcemy, aby tutaj w Jaśle to wybrzmiało, ale chcemy też, aby dużo osób się wybrało na tą uroczystość, aby pojechało do Krakowa, abyśmy wszyscy uczcili to wydarzenie. Także myślę, że to pierwsze nasze spotkanie, ale bardzo prosimy Państwa, abyśmy w dalszym ciągu też się spotykali, przekazywali mieszkańcom tą informację, aby mogli mieszkańcy żyć tym wydarzeniem, bo jest to jedno z zasadniczych wydarzeń w historii naszego miasta Jasła.
6: Mówi Beata Cygnar, koordynator Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy parafii Jasłofara.
7: Jest to bardzo ważne wydarzenie dla miasta, ale też dla nas, dla naszej organizacji, gdyż jesteśmy gałęzią Salezjanów, księży Salezjanów, jedną z gałęzi, to bardzo ważne. I od wielu lat jesteśmy tutaj przy farze, dlatego chcielibyśmy też uczcić właśnie to, że Salezjanin będzie błogosławionym naszego miasta, który pochodził z naszego miasta. Jak pani poseł podkreśliła, jest to pierwsza osoba, która będzie błogosławiona, która urodziła się w Jaśle na terenie miasta, była chrzczona w jasielskiej farze. Powinniśmy właśnie jako mieszkańcy miasta uczcić tą postać.
12: Zakończyła się modernizacja trybuny przy ulicy Legionów w Krośnie. Kluczowym elementem inwestycji była budowa nowego, 5-kondygnacyjnego budynku z zadaszoną trybuną. Obiekt został uzupełniony o niezbędne zaplecze, w tym parterowe, węzły sanitarne oraz pomieszczenie pierwszej pomocy, co znacząco podnosi standard obsługi wydarzeń sportowych i komfort użytkowników, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
8: Stadion przy ulicy Legionów przeszedł gruntowną modernizację, szczególnie jeśli chodzi o główną trybunę stadionową, która została przebudowana, zadaszona i przy tej trybunie powstał budynek 5-kondygnacyjny, na którym są przeróżne funkcje możliwe do zrealizowania. Oprócz tej funkcji czysto administracyjnej, biurowej, są też pomieszczenia dla klubów sportowych, są też pomieszczenia dla sędziów, trenerów, zawodników, jeśli chodzi o piłkę nożną. No i oczywiście są miejsca dla sponsorów, których do tej pory nie było na tym stadionie. No, obiekt jest wyposażony również w poziom dla mediów. Z tego poziomu można doskonale obserwować widowisko sportowe, można prowadzić transmisje, komentować. To jest bardzo ważne. No oczywiście w takim obiekcie muszą być obiekty towarzyszące typu toalety, zaplecze techniczne, więc to wszystko zostało tutaj zrobione. Oprócz tego otoczenie budynku zupełnie zostało przebudowane, miejsca parkingowe, miejsca związane z zapleczem technicznym, bo to jest też bardzo ważne. Na stadionie wykonano nowe nagłośnienie, wyposażono trybunę przeciwległą w nowoczesne krzesełka, także mamy jednolicie wyposażony obiekt. Ogrodzenie stadionu się zmieniło, to też jest bardzo istotne i i teraz ten wygląd no, w całości no, robi wrażenie. Obiekt kosztował blisko 29 milionów złotych, wkład miasta wyniósł blisko 11 milionów, a dofinansowanie pochodziło z Polskiego Ładu w wysokości prawie 18 milionów złotych. Jest możliwość realizacji każdego widowiska sportowego, gdyż mamy całe zaplecze niezbędne do organizacji właśnie na trybunie i obok trybuny w budynku tym pięciokondygnacyjnym. No możemy zgromadzić też na widowni odpowiednią liczbę uczestników, kibiców. Można rozgrywać zawody piłki nożnej na poziomie pierwszej ligi, a i zawody ekstraligowe w lidze żużlowej. Jest jeszcze przed nami kolejny etap związany z ochroną przeciwhałasową od strony rzeki.

0: otwarcie jakiejkolwiek imprezy. Być może sięgniemy tutaj po inne wydarzenia, bo mamy teraz obiekt, który możemy się naprawdę poszczycić. Nie są to już betonowe, stare, popękane ławeczki. Nie jest to stara trybuna, która może nie była do końca zagrożeniem, ale odbiegała znacząco od tych standardów, które są teraz na świecie. Miasto ma swój stadion, który może się poszczycić. Wspominałem o tym, że jego premiera światowa 18 września, bo Mistrzostwa Świata Balonowe odbędą się tutaj. W trakcie realizacji tego zadania było otwarcie poprzednich zawodów balonowych. Bardzo to było widowiskowe, to było, jeżeli już było po zmroku. Naprawdę super zdjęcia, wspaniałe obrazy. Ludzie podziwiali to, nie tylko Krośnianie. Więc tutaj taki obiekt w mieście jest potrzebny. W mieście 40-tysięcznym, w mieście rozwijającym się, gdzie ludzie są naprawdę bardzo kreatywni. Potrzebują nie tylko samego miejsca pracy, ale potrzebują gdzieś wyjść, coś zobaczyć, do teatru, na stadion z dziećmi, na ścieżkę rowerową. To musi wszystko ze sobą współgrać.
1: Mówi Marcin Kociuba, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie.
2: To miejsce tak naprawdę stadion piłkarsko-żużlowy, jak sama definicja mówi, jest stricte nastawiony na te dwie dyscypliny. Tym bardziej ten obieg nie pozwala za bardzo na organizowanie koncertów i innych imprez plenerowych, więc on będzie przede wszystkim wykorzystywany przez trzy kluby, czyli klub żużlowy, klub piłkarski i klub szachowy. Jeżeli chodzi o klub szachowy, to jest duża sala treningowa, która się mieści tutaj na trzecim piętrze, do tego biuro administracyjne, to jest zaplecze klubu szachowego. Klub piłkarski, tak naprawdę to są dwa pomieszczenia biurowe, pozostałe pomieszczenia to będą szatnie i inne tak zwane pomieszczenia techniczne podczas realizacji zawodów i to będą już pomieszczenia jakby odpłatne, prawda, za realizację czy to treningów, czy to meczów. No i zostaje nam klub żużlowy, który jest tutaj największym, jeżeli chodzi o areał i zapotrzebowanie, ponieważ sam park maszyn jest potężny, a do tego jeszcze całe drugie piętro, które będzie w części częścią administracyjną, a w części wynajmowanymi skyboxami dla sponsorów, zajmuje największą powierzchnię, ponad 1000 metrów kwadratowych. To miejsce naprawdę przede wszystkim podnosi prestiż, komfort i jakość oglądania. Tak naprawdę widz oczekuje oprócz wyników drużyn, co jest oczywiście uzależnione od rywalizacji, przede wszystkim komfort przebywania na tym obiekcie, czyli dostęp do toalet, dostęp do miejsc siedzących, komfortowych, dostęp do części gastronomicznej i parkingów.
1: Kolejnym etapem modernizacji stadionu będzie powstanie paneli dźwiękochłonnych. Obecnie trwają prace projektowe. W Sanoku oficjalnie otwarto Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Nowy budynek ma istotnie zwiększyć dostępność nowoczesnego leczenia chorób serca dla mieszkańców Sanoka i całego południowo-wschodniego Podkarpacia oraz zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentem od ostrego zawału po rehabilitację pozawałową, mówi Sebastian Kawalec, prezes GVM Karnit.
3: Kolejna rewolucja w leczeniu chorób serca. Będzie jeszcze lepiej, jeszcze nowocześniej, jeśli chodzi o diagnostykę, leczenie chorób serca, wykonywanie wysokospecjalistycznych zabiegów. Z 17 łóżek 32 łóżka, więc istotne powiększenie oddziału, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, ta najważniejsza część, gdzie leżą najciężsi pacjenci, aż 9 łóżek, w tym niezależna izolatka, dwie sale zabiegowe, w tym jedna w reżimie bloku operacyjnego, sala hybrydowa, komfort, zdecydowanie komfort dla pacjentów, sale dwuosobowe, z węzłem sanitarnym, z indywidualną klimatyzacją, także nowoczesność, nowy sprzęt również. Do końca czerwca tego roku cały sprzęt będzie nowy. Istniejemy w Sanoku od 18 lat i przez te 18 lat wyleczono już 8 tysięcy pacjentów z zawałem serca. Natomiast na pewno pozwoli nam to na wykonywanie jeszcze bardziej wysokospecjalistycznych zabiegów, i lepszą opiekę nad pacjentami. Personel mieliśmy już tak naprawdę przygotowany od jakiegoś pół roku na to, żeby nie było tu zaskoczenia i żeby ta opieka, bezpieczeństwo pacjentów była dobra. Także jesteśmy gotowi.
1: Mówi Andrzej Wiśniewski, ordynator centrum.
4: Ta inwestycja stanowi prawdziwy przełom dla nas, ponieważ doszliśmy do momentu, gdzie rozwój jest ograniczony przez powierzchnię szpitala, przez ilość łóżek. Wykonujemy tutaj zabiegi od 2009 roku. Zabiegi wieńcowe, prowadzimy ostry dyżur hemodynamiczny. Rozwinęliśmy też zabiegi elektrofizjologiczne, szczepiamy rozruszniki, kardiowertery, robimy ablacje, też zabiegi strukturalne w postaci zamykania PFO. Tak

0: że będziemy mogli to robić sprawniej, płynniej, co się na pewno przyłoży, co będzie korzyścią dla pacjentów. Jest więcej łóżek, jest większy komfort pracy, są dwie bardzo nowoczesne sale, najnowocześniejsze angiografy, co przyłoży się na jakość naszej pracy.
1: Mówi Grzegorz Panek, dyrektor Sanockiego Szpitala.
2: Pacjenci nie tylko z powiatu sanockiego będą mieli nowy oddział, nowe możliwości, jeszcze więcej miejsc. I będą w dalszym ciągu mieli tutaj na miejscu możliwość uzyskania fachowej pomocy w zakresie kardiologii inwazyjnej. Nasza współpraca to zaczęła się dokładnie 20 października 2006 roku. Wtedy została podpisana pierwsza umowa o współpracy. W ślad za nią 8 listopada też 2006 roku została pierwsza umowa o najmie pomieszczeń podpisana. No i efektem tego było w 2009 roku otwarcie pracowni hemodynamicznej i oddziału kardiologii inwazyjnej w Sanoku. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, nawet zapisanymi w umowie, będzie to na potrzeby szpitala oczywiście, bo to są nasze pomieszczenia. No, co prawda właścicielem jest powiat sanocki całego obiektu, ale pomieszczenia są szpitalne i tam prawdopodobnie umieścimy w niedługim czasie oddział chirurgii naczyniowej.
1: Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
3: Jest to dzisiaj bardzo wielki dzień dla nie tylko powiatu sanockiego, ale także powiatów ościennych i całego województwa podkarpackiego. Centrum Naczyniowo-Sercowe to tak naprawdę klinika, która będzie ratowała wiele żyć ludzkich i to przyświecało wszystkim radnym, którzy podnosili rękę za tym, aby dać szansę na kolejną inwestycję w powiecie Sanoku. To jest naprawdę najwyższa półka, ale nawet najlepsze sprzęty nic by nie wartowały bez ludzi, którzy będą tutaj pracować, profesorowie, którzy będą wykonywać tutaj swoje zabiegi, na pewno uczynią z tego miejsca takie miejsce, które jest, jak już powiedziałem, bardzo dla nas potrzebne, ale także uratuje wiele ludzi. Staramy się, aby szpital sanocki, o którym tak głośno ostatnio jest w mediach, zresztą nie tylko o Sanoku, ale o wszystkich szpitalach powiatowych, chcę powiedzieć, że to są miejsca naprawdę, w których cały czas te szpitale się rozwijają, cały czas idą do przodu. Jedyna rzecz, której brakuje, no to środków zewnętrznych, które powinny w kontraktach trafiać do tych szpitali. Nowy oddział ratunkowy, dzisiaj Centrum Naczyniowo-Sercowe, na dniach podpisana umowa na budowę psychiatrii w Sanoku, to ponad 83 miliony i nowy oddział. Myślę, że to będzie naprawdę takie centrum Bramy Bieszczad, taką mam nadzieję.
4: Jednostka strzelecka w Kołaczycach imienia podpułkownika Stanisława Soczka obchodziła niedawno swoje 10-lecie działalności. Oficjalne obchody odbyły się na rynku w Kołaczycach. Związek Strzelecki nawiązuje do historycznych organizacji działających przed I wojną światową i w 20-leciu międzywojennym. Jest to proobronna organizacja, która przygotowuje swoich członków do pracy w służbach mundurowych, a przede wszystkim kształtuje postawy patriotyczne, mówi dowódca jednostki w Kołaczycach, chorąży Dawid Skocz.
5: Szanowni Państwo, drodzy goście, strzelcy. Na początku chciałbym podziękować wszystkim za obecność na dzisiejszej uroczystości. To ważny dzień dla jednostki, ale również dla wszystkich osób, które przez ostatnie lata były jej częścią i współtworzyły jej rozwój. 10 lat działalności to czas, który pozwala spojrzeć na całą drogę z większą świadomością. To lata pracy, spotkań, działań i doświadczeń, które wspólnie złożyły się na to, czym jednostka jest dzisiaj. Od samego początku była to inicjatywa oparta na chęci stworzenia miejsca dla młodych ludzi. Miejsca, w którym można rozwijać się, zdobywać doświadczenie i uczyć się odpowiedzialności oraz pracy w zespole. Ten kierunek pozostał niezmienny przez wszystkie lata działalności. Od początku swojej działalności jednostka jest związana z liceum w Kołaczycach. Z biegiem czasu jednostka stała się nie tylko częścią społeczności szkolnej, ale i lokalnej, gminy i powiatu. Nie funkcjonuje obok niej, ale w niej. Jest jej elementem, który wpisał się w jej codzienność, stał się jej stałym fragmentem. Najważniejszym elementem tej historii zawsze byli ludzie. To ich obecność, zaangażowanie i systematyczna praca sprawiły, że jednostka mogła się rozwijać i trwać przez kolejne lata. Każdy, kto był jej częścią, dołożył swoją cegiełkę do tego, czym jest dzisiaj. Na przestrzeni lat jednostka przechodziła różne etapy. Od momentów wymagających większego wysiłku i determinacji, po okresy stabilnego rozwoju. Każdy z tych etapów miał znaczenie i wpłynął na jej obecny charakter. Szczególnym momentem w historii było nadanie sztandaru jednostki. To wydarzenie miało znaczenie symboliczne i stało się potwierdzeniem jej tożsamości oraz drogi, którą przeszła. Od tego momentu jednostka jeszcze wyraźniej funkcjonuje jako całość z własnym symbolem i własnym charakterem. Sztandar jest znakiem wspólnoty, ciągłości i wartości, które od początku stanowią fundament tej jednostki. Dziś patrzymy na jednostkę, która ma już swoją historię, doświadczenie i miejsce, ale jednocześnie jest to nadal organizacja, która się rozwija i przed którą stoją kolejne wyzwania oraz kolejne etapy. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te lata tworzyli tę jednostkę i nadal ją tworzą. W szczególności tym, którzy byli przy jej początku i jako pierwsi wzięli odpowiedzialność za jej rozwój i kierunek, dzięki czemu mogła powstać i się utrzymać. Dziękuję za czas poświęcony jednostce, za zaangażowanie, które często wykraczało poza codzienne obowiązki oraz za obecność, dzięki której ta jednostka mogła funkcjonować i rozwijać się przez kolejne lata. I jeśli miałby paść jedno zdanie, które najlepiej to wszystko podsumowuje, to jest ono proste. To ludzie są największą siłą każdej organizacji.
4: Jednostka strzelecka w Kołaczycach powstała przy miejscowym Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Rozpoczęto tam prowadzenie, początkowo nieregularne, zajęć dla uczniów zainteresowanych tematyką proobronną. Zajęcia te dały impuls do utworzenia przy szkole jednostki strzelca, mówi Grażyna Żygłowicz, dyrektor liceum.
6: Mogę powiedzieć, że razem tworzymy wspólnotę, przestrzeń sprzyjającą rozwojowi patriotycznemu, obywatelskiemu i społecznemu młodych ludzi. Dziękuję wszystkim tym, którzy na przestrzeni tych 10 lat współtworzyli jednostkę strzelecką. Dziękuję dowódcom, instruktorom, strzelcom, absolwentom szkoły, wszystkim, którzy byli zaangażowani w funkcjonowanie jednostki. Proszę mi pozwolić również wyrazić moje podziękowanie inicjatorowi powstania jednostki, panu dyrektorowi Antoniemu Salasze, którego zaangażowanie przyczyniło się do powstania jednostki i później przez 10 lat wspierał jej funkcjonowanie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzwony biją długo i radośnie. Nie tylko dzwony, nasze serca biją też radośnie. Zakochani czekają na maj i mamy maj i radość wielka. Panowie przyznali, że troszeczkę grillowali. To jest radość. Tę radość Panu chcemy tu teraz wyśpiewać. Tę majową radość, gdzie Pan jest z nami, a gdzie jest Pan zawsze. Jest też Jego Matka, nasza Matka i Królowa. Msza Święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Kazimierz modli się o zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej Sarteńskiej dla Elżbiety. Ksiądz Franciszek za zmarłego Jana Gałuszkę, jest to kolejna msza święta gregoriańska. Ksiądz Rafał w intencjach polecanych za wstawiennictwo Matki Bożej Saleteńskiej w maju. Ja za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej. Witam owszem was tutaj zgromadzonych, ale też tych, którzy z nami łączą się poprzez radio Trendy czy poprzez łącza internetowe. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie mogli sprowadzić świętszą ofiarę. Panie, Ty rodząc się z Maryi, stałeś się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechów. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty umierając na

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawy na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12. Zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Permanesa i Mikołaja, prozalitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu. Przez Chrystusa Jezusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny. A kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

0: Niech się nie trwoży serce wasze. Kochani, trwoga. Przysłowie mówi, że jak trwoga, to do Boga. I teraz zauważamy, że mamy dosyć dużo intencji od maturzystów, bo to niedługo matura. A przed maturą jest trochę niepokój i trwoga. Jak to będzie? Matura. W życiu nie brakuje trudnych wydarzeń, sytuacji, które potrafią zachwiać człowiekiem. Pojawia się niepokój, trwoga, lęk. Pewno największy niepokój pojawia się w takich decydujących momentach w życiu. To są dwa te decydujące momenty, gdy człowiek się rodzi, gdy człowiek umiera. Narodzinom towarzyszy niepokój. To dzieciątko, rodząc się, doświadczając nowej rzeczywistości, boi się i płacze. Ale gdy się to dzieciątko przytuli do serca matki, wyczuwając serce matki, dzieciątko się wycisza. No człowiek boi się bardzo wtedy, gdy umiera, niepokój też. Śmierć moja osobista, czy śmierć mojej bliskiej osoby jest powodem niepokoju. Apostołowie niepokoją się. Zresztą wiele razy w życiu się niepokoili. Ale wtedy zawsze był blisko Pan Jezus. Niepokoili się, bali się, gdy morze się burzyło. Bali się, gdy zobaczyli, że ktoś przychodzi, zjawa jakaś. To ja jestem, nie bójcie się. Wyciszyli się. To był mistrz, który wziął za rękę Piotra. Nie bój się, wierz tylko. Niepokój z wieczernika. To był wielki niepokój, bo mistrz był zawsze z nimi, a teraz mistrz mówi, że odchodzi. To są piękne chwile opisane przez świętego Jana Ewangelistę. Rozdział 13, 14, 15, 16, 17. To jest wieczernik. Rozdział 13. Pan Jezus umywa apostołom nogi. Gdy Judasz już po umyciu nóg odszedł, Pan Jezus zwraca się do nich, mówi: dzieci, jeszcze krótko będę z wami. Mówi o swoim odejściu. A oni boją się, bo wyczuwają, że rzeczywiście to odejście mistrza nastąpi. I on ich uspokaja: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Na uspokojenie Pan Jezus daje takie antidotum, lekarstwo. Jednym to jest wiara. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Wiara. Wiara ma moc wyciszyć skołatane serce człowieka, niepokój. Bo wiara wlewa nadzieję. Nadzieję na to życie, nade wszystko nadzieję na życie wieczne. I dlatego od razu Pan Jezus ukierunkowuje na życie wieczne. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Więc nas, którzy niepokoimy się tu i teraz, nas tak uspokaja. Przez to wszystko trzeba przejść. Ale nie bójcie się, w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Wielki niepokój w chwili śmierci, zwłaszcza niepokój człowieka, który oddalał się w życiu od Boga, nie pełniąc woli Bożej. To można powiedzieć, że to od raju się już tak wlecze za człowiekiem, ten niepokój, gdy człowiek Boga nie posłucha. Adam i Ewa nie posłuchali, bali się, strwożone było ich serce, ukrywali się. Ale w ten niepokój Bóg przychodzi, mówi, nie bój się, nie lękaj się. Bóg pełen miłosierdzia. Wspomnę o Fryderyku Chopinie. Na pewno dobrze znana jest ta historia, zwłaszcza ostatnich dni życia Fryderyka Chopina. Wspominam między innymi dlaczego. Przygotowujemy się jako saletyni. Siostra Maria wie, że my dzisiaj świętujemy saletyni. Matka Boża Królowa Polski jest naszą patronką. I wczoraj, dzisiaj świętujemy. Ksiądz prowincjał wystosował, przesłał piękny list, życzenia. Świętujemy jako saletyni. W tym roku świętujemy Matka Boża. 180 lat temu się objawiła w La Salette. Płakała. Płakała, bo ludzie od Boga się oddalili. We Francji też wtedy żył Fryderyk Chopin. Matka Boża 1846. Fryderyk Chopin umierał 1849, 3 lata po objawieniu Matki Bożej w La Salette. Umierał jako, zaczynał umierać jako niewierzący. No w tym czasie tak masowo ludzie od Boga odchodzili we Francji. Ale w tej trudnej rzeczywistości odwiedzili go przyjaciele, wśród nich kapłan Aleksander Jłowicki, zmartwychwstaniec. Aby wlać w serce nadzieję, aby go uspokoić. W pewnej chwili umierający Chopin mówią, że umierał na mukowiscydozę. Zwracając się do kapłana, mówi, wiesz co, nie chciałbym umierać bez sakramentów, aby nie zasmucić mojej kochającej matki, ale już ich przyjąć nie mogę, bo już ich nie rozumie po twojemu. A przyjaciele modlą się żarliwie. I przychodzi moment, że Chopin spogląda na stojący obok krzyż i prosi, by kapłan ten krzyż mu podał. Ksiądz krzyż mu podaje, a Chopin tuli do piersi, całuje i płacze. Płacze bardzo. A ksiądz pyta, czy ty może już wierzysz? Tak, wierzę. Wierzysz tak, jak się twoja matka nauczyła? Tak, wierzę. To było jego wyznanie wiary. Była spowiedź, była komunia święta, czyli wiatyk. Ostatnia komunia święta, jaką człowiek w życiu przyjmuje, to wiatyk. Od łacińskiego słowa via, droga. Pokarm na drogę do wieczności. Kto spożywa tego ciała, będzie żył na wieki. Po komunii świętej Chopin zwraca się do przyjaciół, mówi: Jezus, Maria, Józef, jestem już u źródeł szczęścia. I skonał. Niepokój już ustąpił. Jestem już u źródeł szczęścia, skonał. Dlatego też odchodzący Pan Jezus, zapowiadający dla nas miejsce w domu Ojca, daje nam dar, dar wiary. W tej wierze On jest z nami w Eucharystii. Ale daje nam też dar Matki, gdy rozpięty na krzyżu mówi, niewiasto, oto syn Twój, synu, oto Matka Twoja. I apostołowie być może jeszcze, no być może na pewno byli jeszcze przestraszeni, zaniepokojeni, bo ich świat się zawalił, bo Wielki Piątek. I w tę krótką rzeczywistość wkracza Matka Najświętsza. Ona ich gromadzi w wieczerniku, z nimi modli się, przygotowuje ich na zasłanie Ducha Świętego. Duch Święty wstępuje i apostołowie już się nie boją, już nie ma niepokoju. ale odważnie wychodzą i głoszą dobrą nowinę, bo Chrystus zmartwychwstał, radujmy się. To jest dar Matki, ten dar Matki dla nas, Saletynów, którzy świętujemy, dar Matki dla nas Polaków, którą wczoraj czciliśmy jako Królowę Polski. Dar Matki, szczególnie wtedy, gdy jako Polacy byliśmy bardzo zatrwożeni, zaniepokojeni, bo też nasz świat się walił. Potop szwedzki, już tylko ten kurnik Jasna Góra została, ale to Szwedzi zdobędą, przeliczyli się, nie zdobyli. Matka Najświętsza ochroniła swoim płaszczem. Parę miesięcy później, 1 kwietnia 1656 roku, król Jan Kazimierz w Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej mówi do niej: Królowo Polski, Królowa Polski, jest nam dana jako pomoc i obrona, byśmy jako Polacy się też nie trwożyli, nie załamali. Bo tam, gdzie jest Bóg, gdzie jest wiara, gdzie jest Maryja, to jest pokój, to zmartwychwstały, gdy przychodzi jeszcze do zatrwożonych uczniów, nie bójcie się, pokój wam, pokój wam. I my też w tym pokoju świętujmy i radujmy się przez te majowe dni, bo jutro jeszcze i radować, i świętować będą pewno i strażacy. To są piękne dni, gdy niepokój ma ustąpić, a radość ma zapanować, radość, która kiedyś będzie wieczną radością. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Był Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Poncjuszem Piłatem został umęczony i poczuwany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę. Mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jednak chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i wiecznego w przyszłym świecie. Zjednoczeni wokół ołtarza Chrystusa, przedstawmy Mu nasze prośby.
1: Módlmy się za diakonów, aby zawsze wiernie pełnili powierzoną im posługę miłości w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za niewierzących, aby w Chrystusie zmartwychwstałym odkryli sens swojego życia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, aby spotkanie z Chrystusem w Eucharystii ukształtowało ich życie duchowe. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby doświadczyli serdecznej pomocy innych ludzi. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w Chrystusie odnajdowali drogę do Ojca. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Panie, naszych modlitw i wspomagaj nas swoją łaską, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, aby się poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa.

Prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Cię, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście sławili, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, Świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze w

0: naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie dar pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Modlme Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem.

0: Zapraszamy także na udział w codziennych apelach maryjnych o godzinie 21. Wczoraj na apelu było bardzo dużo ludzi. Z czcianki goście byli. Najmłodsza uczestniczka miała 1,5 roku. Dużo ludzi było. W pierwsze środy miesiąca w naszym sanktuarium czcimy świętego Józefa Oblubieńca, Oblubieńca Świętej Maryi Panny. W najbliższą środę o godzinie 10:30 zapraszamy na mszę świętą, wotywną o świętym Józefie, a następnie na modlitwy do świętego Józefa. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Prośba, aby modlić się w intencji powołań, w intencji kapłanów. W piątek świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski, uroczystość. W czwartek rozpoczynamy rekolekcję apostolstwa rodziny saletyńskiej od czwartku do niedzieli. Około 80 osób z różnych stron Polski bierze udział w tych rekolekcjach. W naszej wspólnocie zakonnej witamy księdza Grzegorza Szczygła, który rozpoczyna posługę duszpasterską w naszym sanktuarium. Życzymy mu owocnego czasu w Dębowcu i polecamy waszej modlitwie. Tradycyjnie zachęcamy do udziału w modlitwie Słowem Bożym we wtorek o godzinie 18:45. W przyszłą niedzielę zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na spotkanie o godzinie 15:00. Rozpoczęcie Eucharystią w kaplicy Centrum Pojednania. Zapraszamy też, jak zawsze, do modlitwy w ciszy w kaplicy wieczystej adoracji. Zachęcamy również do wpisywania się w książce w kaplicy lub poprzez stronę internetową na konkretną godzinę czuwania. Miłego, radosnego świętowania życzę, kontynuowania tego rozpoczętego grillowania. Niechaj Pan Bóg błogosławi, niechaj Matka Najświętsza wspiera. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego świętowano wczoraj Dzień Flagi. Ostatni dzień majówki. Uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Górnik Zabrze zdobył piłkarski Puchar Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniony dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Prezydent Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków oraz turystów.
2: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, a zamiast grillowania na przykład.
3: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie, żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
1: A dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. A także ostatni dzień majówki i kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie teraz, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Izrael potwierdził, że na teren Izraela wywiózł dwóch członków tzw. globalnej flotylli Sumut. Mają być przesłuchiwani w tamtejszym areszcie. Kilka dni temu wojsko Izraela zatrzymało na wodach międzynarodowych ponad 200 aktywistów działających na rzecz Strefy Gazy. 34 osoby, w tym obywatelka Polski, trafiły do szpitala. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski, wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
6: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy. Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
1: Ostatni dzień majówki, ale z przytupem. Dziś jeszcze cieplej niż wczoraj, od 24 stopni na wschodzie Polski do nawet 28 na zachodzie. I to w cieniu, a przecież będzie tyle słońca. O deszczu na razie nie ma mowy. Jutro ma popadać, z północnego zachodu Polski płyną do nas deszczowe chmury. Przyniosą też burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
8: Ogłoszenie społeczne. Freestyle. Rock the microphone, freestyle.

Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Supercena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Reklama.

Trendy Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
1: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: Reklama.

Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
2: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
1: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
3: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
1: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United Liverpool.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
1: Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Dzień dobry Państwu, witam w niedzielny poranek, już tak na zakończenie prawie majówki, ale nie ma co się martwić. Dzień dzisiejszy jeszcze trwa, więc można go super wykorzystać. A ja zapraszam na program Godzina z Samorządem, który już za chwilkę. Dzisiaj będziemy gościć w południowej części powiatu jasielskiego w gminie o bogatej historii i też ambitnych planach. Gościem będzie wójt gminy Osiek Jasielski, Marek Rączka.

0: Program. Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Dzisiaj gościem programu jest Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
1: Zaczniemy dzisiaj od takiej dużej inwestycji, budowy sieci kanalizacji w miejscowościach Samoklęski i Mrukowa. Trwają te inwestycje. Jaki będzie efekt prac?
2: Na terenie gminy Osiek Jasielski w chwili obecnej prowadzone są prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Samoklęski i niebawem ruszą prace w miejscowości Mrukowa. Na miejscowości Samoklęska będzie wykonane około 1,2 km sieci kanalizacyjnej z dwoma przepompowniami, a w miejscowości Samoklęski będzie wykonana cała miejscowość sieć kanalizacyjna około 5 km wraz z przepompowniami z całym rozwiązaniem systemowym. Po wykonaniu tej sieci kanalizacyjnej będą mieszkańcy mieli możliwość przypięcia się po prostu i będzie to tak wyglądało, że w tamtego roku oddaliśmy oczyszczalnię w Osieku Jasielskim Rozbudowana, która przyjmie ścieki z całości gminy tych nowo projektowanych, nowo budowanych i wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość oddania tych ścieków do tej oczyszczalni. Zyskamy na tym, bo w miejscowości wszystkie te górne, czyli powyżej drogi wojewódzkiej, czyli Samoklęski, Mrukowa, Pielgrzymka, to są tereny w otulinie Magórskiego Parku lub bezpośrednio jako w parku, znajdujących w granicach parku. Jeżeli wykonamy to po wszystkie domy będą miały możliwość przypięcia. Tam jakieś pojedyncze mogą zostać po prostu, co technologicznie się to nie dało rady rozwiązać, ale po wykonaniu tej sieci zostanie to gospodarka ściekowa uregulowana na terenach w otulinie parku. Podpisaliśmy umowę na projekty sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawadka i Pielgrzymka. To jest 27 km kanalizacji i to projektujemy. Projektujemy też brakujące sieci odcinków sieci kanalizacyjnej na nowym osiedlu w Osieku Jasielskim plus Świerchowa i Osiek Jasielski, to jest jakieś 1,2 km. To chcemy wykonać całościowo, żeby były już projekty rozwiązane. W chwili ogłoszenia jakichś naboru wniosków będziemy to chcieli złożyć. Też w międzyczasie też projektujemy sieć wodociągową w miejscowości Zawadka Osiecka plus doprojektowanie brakującej części w Pielgrzymce plus przysiłek Kłopotnica. I teraz podjęliśmy też decyzję, że będzie jeszcze około 6 km doprojektowane w Osieku Jasielskim z wyjściem na Świerchową. I po prostu my chcemy to rozwijać. Mamy wybudowaną w chwili obecnej niedługo będzie w trakcie odbiorów sieć wodociągowa na Pielgrzymce. W tamtego roku została oddana stacja uzdatniania. Także inwestujemy w gospodarkę wodno-ściekową. Całość inwestycji budowy sieci wodociągowej w Pielgrzymce plus sieci kanalizacyjnej w Mrukowej i w Samoklęskach, to dokończenie tej brakującej części, to jest około 5,2 mln. I to myślę, że w dobrym kierunku wszystko idzie.
1: Kolejne inwestycje, które są realizowane, poprawa efektywności energetycznej budynków, użyteczności publicznej. Które obiekty właśnie przejdą termomodernizację w najbliższych miesiącach?
2: W chwili obecnej są prowadzone dwie pełne termomodernizacje, czyli to jest dom ludowy w miejscowości Czekaj i dom ludowy w miejscowości Samoklęska. Są to pełne termomodernizacje polegające na ociepleniu fundamentów, ociepleniu ścian, wymian okien, drzwi, docieplenia stropu, wymiana instalacji elektrycznej, montaż fotowoltaiki wraz z magazynami energii. W trakcie tych prac jeszcze podjęliśmy też decyzję, że w miejscowości Samoklęska remontujemy też łazienki i chcemy to po prostu, żeby to było pełna termomodernizacja. Będzie to z dostosowaniem osób do niepełnosprawnych, czyli z podjazdami do osób niepełnosprawnych. Myślę, że po pełnym termomodernizacji te obiekty nasze zyskają na wizerunku i poprawią dostępność do osób niepełnosprawnych. Będzie to pełne z pętlami indukcyjnymi. Też na Samoklęska jest wymiana też pokrycia dachowego. Powiem jeszcze tak też pokrótce, że w tamtego roku, na koniec roku zrobiliśmy też termomodernizację szkoły w Pielgrzymce. Polegała na wymianie okien, ocieplenia stropów, podjazd do niepełnosprawnych. Powyższa inwestycja została oddana do użytkowania. A na ten rok też planujemy tam też jeszcze inne prace termomodernizacyjne. Czyli tak, planujemy ocieplenie budynku urzędu gminy tej wyższej części. No to koszt ponad 230 tysięcy. Złotych. Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia. Mamy przetarg otwarty w trakcie wyboru oferty, rozstrzygnięcia. Będą też prace prowadzone na domu ludowym w Mrukowej. Będzie modernizacja kuchni. Będą też prace prowadzone termomodernizacyjne polegające w Świerchowej na wymianie pokrycia dachowego na budynku remizy oraz dokończenie rozpoczętej inwestycji poddasza w domu ludowym w Świerchowej. Też koszt inwestycji niecałe 150 tysięcy złotych. Jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy. Takie prace będą prowadzone w miejscowości Pielgrzymka, czyli tam będzie malowanie dachu i remont pomieszczeń klatki schodowej, pomieszczeń w górnej części domu ludowego i w miejscowości Zawadka będziemy wykonywać w końcem roku rozpoczęliśmy dobudówkę chłodni. Został stan surowy, został zamknięty, przykryty, dlatego teraz będziemy wykonywać wstawienie okien ocieplenia plus wykonanie odbojówki.
1: A na jakim etapie jest budowa placów zabaw oraz takiej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej? To są współfinansowane z programów unijnych.
2: Tak, z programów unijnych mamy budowę placów w 4 miejscowościach. Będzie to budowa placów w miejscowości Osiek Jesielski, Załęże, Zawadka i Mrukowa. Na tym etapie mamy już podpisane umowy z wykonawcami. Prawdopodobnie rozpoczną się prace na jednej z miejscowości, bo firma zgłaszała gotowość do przyjęcia placu budowy i rozpoczęcia prac. Całość tych prac w tych 4 miejscowościach, tych placów zabaw, to jest 420 tysięcy złotych. Będą to place zabaw ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, plus wykonanie nowych zabawek i powierzchni bezpiecznych.
1: To są takie tematy, które będą dopiero realizowane. Przejdźmy do inwestycji, która się zakończyła, czyli modernizacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Pielgrzymce. Na czym polegała?
2: Ta modernizacja sali gimnastycznej w Pielgrzymce polegała na wymianie wykładziny, wygipsowaniu wszystkich ścian, wymiany instalacji elektrycznej oraz wymiany instalacji hydraulicznej. Z tego względu, że tam przebiegały też rury, postanowiliśmy to wymienić. Została cała sala odmalowana, zabezpieczona siatkami okna i ta termalizacja przyczynia się poprawę warunków dzieci. Jeżeli mamy zrobioną termalizację budynku szkoły zewnętrzne, no to teraz pomału będziemy chcieli wykonywać te prace w środku, żeby poprawić dostępność i warunki dla dzieci.
1: Na czym będą polegały te prace w środku?
2: Prace w środku będą polegały na, no to salę gimnastyczną myśmy wykonali, już jest teraz wykonany ten remont. Rok wcześniej był remont łazienek i co roku będziemy się starać, żeby po kolei wykonywać tam poszczególne sale.
1: Z kwestii szkolnej przejdźmy do kwestii przedszkolnych. Trwa realizacja takiego projektu Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu. Na co została przeznaczona kwota w ramach tego projektu? Jakie działania są realizowane?
2: Projekt zakładał wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych, promowania higieny cyfrowej oraz przekazywania grant na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych. W ramach tego programu zostały zakupione drukarka wielofunkcyjna, zestawy do kodowania i gier z matą, mata do podłogi interaktywnej, zestawy do kodowania promujące z myszką, panele świetne z kartami pracy. Całość tej wartość tego zadania wyniosła 8350. Kwota grantu, jaką gmina została dofinansowana, to 6366 i w niewielki wkład niecałe 2000 gmina do tego duża. Powyższy ten projekt był przeprowadzony w przedszkole integracyjnym w Osiek Jesielskim.
1: Na tym temacie teraz zakończymy. Do rozmowy z Markiem Rączką, wójtem gminy Osiek Jesielski, wrócimy po przerwie.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: I wracamy po krótkiej przerwie. Druga część programu Godzina z samorządem. Marek Grączka, wójt gminy Osiek Jasielski, dzisiaj gościem.
2: I kolejny temat. Ogłoszono takie konsultacje dotyczące procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Jakie bariery architektoniczne w urzędzie zostaną zlikwidowane w tym roku?
3: Jako gmina w tamtego roku podpisaliśmy 24 czerwca umowę jako wzięcie w projekcie grantowym Dostępny Samorząd 2.0. I w ramach tego projektu dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych, z czego 60% jest objęte związanym z wydatkami dotyczącymi inwestycji. Pozostała kwota grantu, czyli 120 tysięcy, może być przeznaczona na zakup dotyczący instalacji urządzeń lub innych środków technicznych, obsługi słabosłyszących, czyli pętli indukcyjnych, zapewnienie osobom w szczególności potrzeb możliwości ewakuacji. Place będą polegać na remoncie łazienki do osób niepełnosprawnych, remontu klatek wraz z platformą schodozową na korytarzu, także będzie już dostosowane do osób pod takim kątem, że będą mieli dostępność do wszystkich pięter po prostu. Jesteśmy na razie na ocenie audytu przeprowadzonego przez przedstawicieliów z Warszawy. Po przeprowadzeniu pełnego tego audytu będziemy wiedzieć, w którym kierunku mamy iść, czy te prace są zgodne z tym, co mamy tutaj określone i zaplanowane, będziemy musieli trochę zmienić i dostosować się do audytu.
2: I kolejny temat, to tematów, jeżeli chodzi o straż, przejdźmy. Rada Gminy ustaliła taki nowy ekwiwalent dla strażaków, ratowników. Czy w budżecie by zabezpieczono też środki na modernizację remis lub zakup nowych wozów bojowych?
3: Tak, na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę o dźwignięciu wynagrodzenia dla strażaków ochotników. Za każdą rozpoczętą godzinę w ratownictwie będą otrzymywali kwotę 27 zł i 12 zł za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na rozbudowę remizy w Czekaju i ta rozbudowa będzie wynosić 128 tysięcy i chcemy tam wykonać remizę stan surowy, czyli wybudowanie ścian, wykonanie dachu, ocieplenie okna i drzwi garażowe. I to jest planowane na ten rok, ta rozbudowa tej remizy w Czekaju, a na obiekcie starej remizy w Świerchowej chcemy wykonać wymianę pokrycia dachowego. To koszt wymiany takiego dachu to jest około 30 tysięcy złotych. Jesteśmy w trakcie wybrania oferenta.
2: Gmina Osiek Jasielski uzyskała dofinansowanie na stabilizację osłup wiejskich i zabezpieczenie dróg gminnych. Jakie są szczegóły tych prac, które właśnie w takich miejscach będą realizowane?
3: W tamtego roku otrzymaliśmy dofinansowanie do opracowania dokumentacji geologicznych. Były to dwa osuwiska w miejscowości Załęże i jedno w miejscowości Samoklęski. W następnym roku, czyli tego roku, zużyliśmy o następne dofinansowanie początkiem roku i dostaliśmy to dofinansowanie w wysokości 240 tysięcy złotych, czyli to jest 80% kosztów kwalifikowanych. I tego roku będziemy wykonać projekt budowlany, żeby móc na następny rok wystąpić jeszcze raz z wnioskiem o udzielenie dotacji od wojewody na wykonanie już robót budowlanych w tych miejscowościach. No to planowane prace na przyszły rok, jakie będą, to będzie jakieś od między 1,5 a 2 miliony złotych koszt wykonania tych trzech osuwisk i temat osuwisk na gminie mielibyśmy przy drogach gminnych załatwionych. Proces długoletni, bo 3 lata musi to trwać, żeby po prostu formalnie rzeczy wszystkie się udało zrobić.
2: Przejdźmy teraz do tematów turystycznych. Została podpisana umowa na budowę solarnych stacji ładowania rowerów elektrycznych. Gdzie takie miejsca powstaną? Jakie są szczegóły całego przedsięwzięcia?
3: Gmina podpisała umowę na budowę stacji solarnych. Jesteśmy wspólnie projekt, myśmy zużyli o dofinansowanie z elektromobilności pogranicza polsko-słowackiego i jako gmina Osiek Jasielski jesteśmy liderem. Z nami też do tego projektu przystąpiła gmina Krępna i gmina Niżna Polana.

0: Planowany będzie też rajd rowerowy w miesiącu lipcu, w którym będą uczestniczyć 3 gminy. Będzie to rajd minimum na 75 osób. W miesiącu sierpniu będzie podsumowujący piknik z pokazem gaszenia sprzętu z elektromobilności. Także myślę, że taki piknik będzie się w Osiaku Jasielskim, bo tak jest tam w wniosku napisane. Także zapraszamy już teraz wszystkich słuchaczy do przyjazdu i do rajdu, i do uczestnictwa w rajdzie, i do wzięcia udziału w pikniku.
1: Właściwie my też dołączamy się do zaproszenia, ale jeszcze jeden temat nam został. Kwestia dofinansowania. O jakie stara się gmina?
0: W chwili obecnej staramy się o dofinansowanie ze strategii województwa podkarpackiego. I tak, w miejscowości Samoklęskach złożyliśmy wniosek o, żeby wybudować altanę rekreacyjną wraz z elementami majera, które ławki, kosze, stojaki, siłownią plenerową, ogrodzeniem, utwardzeniem dojścia, montażem lamp solarnych. Drugi projekt to jest ogrodzenie wokół Domu Ludowego w Samoklęskach wraz z pełnym monitoringiem obok Domu Ludowego plus stadionem, na którym w chwili obecnej rozgrywają mecze Zamczysko-Mrukowa. Będzie to pełne monitorowanie, będą ławeczki wokół tego Domu Ludowego, będzie miejsce takie grillowe do odpoczynku. Chcemy po prostu poprawiać wizerunkowo gmina, żeby dobrze wyglądała. Następnym takim projektem, który będzie też realizowany, to będzie budowa altany na istniejącym placu zabaw, to co teraz myśmy podpisali umowę. Tam jest miejsce zostawione na tą altankę wraz z takim placem postojowym. To będzie w miejscowości Zawadka Osielska. W miejscowości Świerchowa planowana jest budowa altany, ogrodzenie odcieku wodnego, ławy, kosze, niwelacja terenu, nasadzenia roślin oraz 8 miejsc postojowych. Ostatnie zadanie dotyczy modernizacji rynku w Osiaku Jasielskim. Będzie to pełna wymiana kostki, lamp nasadzenia, pełen monitoring i plus ławeczki, jakieś fotele do wypoczynku, kosze. To jest na Osiaku Jasielskim z kamrami. I jeszcze jedno zadanie pominąłem, to też będzie w Osiaku Jasielskim na stadionie. Będzie budowa 2 altan wraz z miejscem grillowym plus pełne okamerowanie, 10 kamer, żeby obiekt był w pełnym monitoringu. Tak to ma wyglądać profesjonalnie.
1: Tych inwestycji, jak widać, jest dużo. Będziemy się jeszcze przyglądać jej realizacji. Dziękuję za rozmowę. Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski, dzisiaj gościem.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i zapraszam oczywiście na rajd rowerowy i na uczestnictwo w pikniku.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Trend Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: To była dosyć intensywna godzina, pełna konkretnych inwestycji i konkretnych informacji. Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski, był gościem w programie Godzina z Samorządem. Ja dziękuję za to spotkanie, dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie programu Godzina z Samorządem, który już za tydzień, a za sterami za chwilkę siądzie Gosia Mikoś, która opowie o uchwaleniu Konstytucji 3 maja, którą 235. rocznicę obchodzimy dzisiaj.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości, to cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
2: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
1: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
3: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
1: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
3: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
1: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Spoglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj na termometrach wysoko, już w granicach 18-19 kresek, ale w ciągu dnia ta temperatura wzrośnie do 23 stopni. Krosno, Jasło, Sanok, Gorlice, 24 kreski w okolicach Tarnowa i Dębicy. Wiatr wieje z kierunku południowego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wiatru będzie wzrastać do 30. Będzie to pozytywny powiew wiatru w dość wysokie temperatury. Lekkie ochłodzenie będzie nam przynosił. Na barometrach 1018 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. Wilgotność powietrza oscyluje w granicach 30%.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

słońce za oknem, kawa w kubku i najlepsza muzyka. Już po 11, a ja witam Was w tą wyjątkową, piękną, majową niedzielę. Świętujemy dzisiaj 3 maja, ale w naszym weekendowym programie nie zabraknie przede wszystkim luzu i dobrej energii. Zostańcie ze mną, bo za chwilę zagram Wasz ulubiony hit tego roku.

0: W głośnikach Trendy Radia najlepsza muzyka na tę majową niedzielę. Ale dzisiejsza kartka z kalendarza jest wyjątkowo gęsta, dlatego czas na wielkie radiowe uściski. Dzisiaj swoje święto obchodzą przede wszystkim Maria i Aleksander, ale to dopiero początek naszej imprezowej listy. Najlepsze życzenia lecą również do Marioli, Antoniny, Piotra i Tymoteusza. Ciepło uśmiechamy się także do Aniki, Leoni, Maury, Violi, Świętosławy oraz Alodii. Wszystkiego, co najlepsze dla Was wszystkich, a my nie zwalniamy tempa i lecimy z kolejnymi hitami.
1: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Trendy Radio 101 i 9 FM. Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama. Trendy.

dzisiaj piękna aura pogodowa, a u nas w głośnikach, no cóż, czerwone wino, przed nami absolutny klasyk UB40 w niezwykle bujającej wersji. A czy wiedzieliście, że członkowie zespołu UB40 przez lata byli przekonani, że Red Red Wine to rodowity jamański utwór reggae? Prawda okazała się zupełnie inna. Piosenkę w 1967 roku napisał i nagrał amerykański król muzyki folk i pop Neil Diamond. Muzycy UB40 dowiedzieli się o tym dopiero wtedy, gdy ich cover stał się światowym mega hitem. Czas na chill out z nutą mocniejszego bitu. UB40 i Red Red Wine.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.

3 maja to wyjątkowo gęsty dzień w kalendarzu, dlatego czas sprawdzić, co dzisiaj świętujemy. Oczywiście wszyscy mamy w pamięci święto Konstytucji 3 maja i obiecuję Wam, że o tym przełomowym wydarzeniu powiemy dzisiaj znacznie więcej w kolejnych godzinach naszego programu. Ale to nie wszystko. Dzisiaj przypada również Światowy Dzień Wolności Prasy, a dla wszystkich zmęczonych technologią mamy dzień bez komputera. Choć mam nadzieję, że z odbiorników radiowych dzisiaj nie rezygnujecie. Majówkowej aurze idealnie patronuje też Dzień Słońca, a o swoim zdrowiu przypomina nam Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Niezależnie od tego, które święto jest dla Was dzisiaj najbliższe, spędźcie tę niedzielę z uśmiechem i oczywiście z Trendy Radiem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
2: Dlaczego ważne?
3: Jesteśmy Polakami.
2: No chcemy, no.
4: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
2: ale
4: wpisać.
2: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
5: Jesteśmy obywatelami tego państwa. No i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa, zaraz po Ameryce.
4: No tak, ale to za szybą przecież.
5: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
4: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
5: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
1: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucję można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Sprawdzamy aurę pogodową w regionie. Ta dzisiaj bezchmurna, słoneczna i z wysokimi temperaturami. Dzisiaj na termometrach nawet 23-24 kreski. Do tego lekki wiatr z kierunku południowego, który powieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę w porywach. Ta prędkość będzie wzrastać do 30 na barometrach 1018 hektopaskali. Biometr mamy dzisiaj korzystny, a wilgotność powietrza na poziomie 30%. Najbliższa noc z temperaturami wciąż wysokimi, nawet 10-11 kresek na termometrach w nocy, a jutro 24-25 stopni w regionie i wciąż niemal bezchmurne niebo. Kiedy gorsza pogoda? Dopiero pod koniec tygodnia, wtedy też ma pojawić się długo wyczekiwany deszcz.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas. Szkoły Szyn 4. 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Gotowi na majówkę?
12: Tak!
3: Hamak?
12: Jest!
3: Grill?
12: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
12: Są!
13: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Reklama.
17: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Dzisiaj sporo po naszym regionie będziemy podróżować. Sporo mówić o tym, jakie dzisiaj wyjątkowe mamy święto, a jest to święto Konstytucji 3 maja. Ale zanim to wszystko, no to też dawka najlepszej muzyki w regionie. Dlatego mam też dla Was absolutną legendę muzyki pop w potężnym, klubowym wydaniu. Ten utwór zna i śpiewa każdy, a dzisiaj podkręcamy tempo. Przed Wami nieśmiertelna Cher i genialny Believe. Ręce w górę, no i lecimy z tym hitem.

Robi się coraz cieplej, nie da się temu zaprzeczyć, dlatego w naszym paśmie weekendowym czas poczuć prawdziwy powiew wakacji i letnich klimatów. Przed nami mega odświeżenie Amadeo i letni wiatr. A czy wiecie, kto stał za sukcesem grupy Amadeo w latach 90? Otóż zespół tworzył duet Sławomir Sokołowski i Aldona Dąbrowska. To dokładnie ta sama para producentów, która chwilę później stworzyła legendarny boys band Just Five i napisała wielki hit Kolorowe Sny. Można więc powiedzieć, że słuchamy właśnie ojców i matek polskiego nowoczesnego popu. Podkręćcie głośniki, niech ten beat was porwie.

0: Trendy Radio.
1: To trendy hity.
0: Wszechczasów.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.
4: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Obiecałam wam, że w naszym świątecznym programie pochylimy się mocniej nad dzisiejszą datą. 3 maja 1791 roku to moment, który zmienił bieg naszej historii. Ale jak dokładnie wyglądały kulisy uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji? O tym opowie nam dzisiaj wyjątkowy gość. Odwiedziliśmy z mikrofonem Muzeum Regionalne imienia Adama Fastnachta w Brzozowie, a o tamtych burzliwych wydarzeniach opowiada adiunkt tej placówki, pan Marek Marański. Posłuchajmy.
1: Przede wszystkim u schyłku XVIII wieku sytuacja w Rzeczypospolitej była trudna. Panował wówczas głęboki kryzys państwowy. Z lekcji historii pamiętamy, czym było liberum vetum. Prowadziło ono do paraliżu prac Sejmu. Wystarczył tylko praktycznie sprzeciw jednego szlachcica, aby zerwać obrady sejmowe. Wpływowa magnataria blokowała postępowe reformy i często działała w interesie obcych państw. Często też dochodziło tutaj do zjawiska korupcji i reprezentowania interesów obcych państw. Władza królewska była bardzo mocno ograniczona w przeciwieństwie do państw sąsiednich, czyli na przykład do Gruzji, do Austrii, gdzie stawiano przede wszystkim na silną władzę królewską, silną armię, sprawną administrację, sprawne zarządzanie i efektywne ściąganie podatków. Państwa te dążyły w stronę absolutyzmu. W Rzeczypospolitej były tendencje wręcz odwrotne. System polityczny zwany demokracją szlachecką nie sprawdził się i prowadził do systematycznego osłabienia państwa. Kraj wymagał głębokich reform i naprawy ustroju. W tej sytuacji polscy patrioci podjęli próbę naprawy tego systemu. Używając współczesnych terminów, można powiedzieć, że wprowadzono wówczas plan naprawczy zwany Sejmem Wielkim, który obladował w latach 1788-1792. Sejm Wielki podjął próbę gruntownej reformy państw. Powstał obóz skupiony wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz działaczy takich jak Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Rosło również przekonanie, że konieczna jest zasadnicza zmiana ustroju, że dotychczasowy system nie sprawdza się. Czekano tylko na odpowiedni moment. Kluczowa była chwilowa słabość państw ościennych. Należy podkreślić, że Rosja była wówczas zaangażowana w wojnę z Imperium Osmańskim i po prostu w tym czasie pojawiło się na krótko okno możliwości do działania. I ten moment należycie wykorzystał uchwalenie ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 maja. I miało to miejsce w 1791 roku. A ciekawostką historyczną jest to, że fakt uchwalenia Konstytucji 3 maja nosi znamiona zamachu stanu, czyli był niejako próbą obalenia obowiązującego aktualnego systemu politycznego. Należy też podkreślić, że to działanie miało szerokie poparcie społeczne, przede wszystkim wśród mieszkańców Warszawy. I można też stwierdzić, że reformatorzy użyli tu niejako podstępu, ponieważ wykorzystano fakt nieobecności przeciwników reform spowodowany przedłużającą się przerwą świąteczną. Po prostu przyspieszono obrady Sejmu tak, aby przeciwnicy zmian i reform nie zdążyli fizycznie przyjechać do Warszawy i szybko uchwalono konstytucję.
2: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95,2.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio.
1: Zaglądamy do naszego regionu. Tym razem przenosimy się do gminy Iwonicz-Zdrój. Tutaj trwa budowa pierwszego żłobka przy rozbudowywanym przedszkolu w Iwoniczu, co zwiększy dostępność opieki nad najmłodszymi do lat 3 i rozbuduje ofertę edukacyjną, obejmując stworzenie nowoczesnych oddziałów i placu zabaw. O szczegółach Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: Tutaj już jesteśmy zdecydowanie na etapie finalnym. Do końca lutego obiekt będzie oddany do użytku. No później oczywiście wszystkie sprawy związane z pozyskaniem różnego rodzaju pozwoleń, uzgodnień, wiadomo, straż pożarna, sanepid, no tych instytucji jakby opiniujących i pozwalających na ostateczny odbiór budynku i jego uruchomienie jest jeszcze sporo. Od września na pewno żłobek będzie uruchomiony i przedszkole jako ta nowa przestrzeń, a to jest pierwszy w historii gminy Iwonicz-Zdrój żłobek.
1: Uruchomienie żłobka planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
2: To jest bardziej bieganie, świętowanie.
3: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
4: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg Niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
3: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
1: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
5: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
1: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
6: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. I jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
1: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
8: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
9: Zaglądamy do naszego regionu. Dzisiaj w regionie słonecznie, pogodnie i bardzo ciepło. Na termometrach 23-24 stopnie. Barometry natomiast wskazują 1018 hektopaskali. Wilgotność powietrza to 30%. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. A najbliższa noc wysokie temperatury nawet do 11 stopni. Jutro natomiast jeszcze cieplej, 25-26 kresek w regionie. Jest bardziej niż wiosennie, to nawet letnia aura towarzyszy nam w ten majówkowy weekend.
8: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
10: Ogłoszenie społeczne.
12: Reklama.
13: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
10: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: nasz weekendowy program, a w tę wyjątkową niedzielę 3 maja zaglądamy za kulisy historii. Wiemy już, jak wyglądał wyścig z czasem podczas uchwalania pierwszej polskiej konstytucji. Pora jednak zapytać, czyje pióra i umysły stały za tym rewolucyjnym dokumentem i co tak naprawdę się w nim znalazło. Na naszej antenie ponownie Marek Marański, adiunkt w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. Sprawdźmy to.
1: Twórcami Konstytucji 3 maja byli przede wszystkim przedstawiciele obozu reform skupionego wokół króla i działaczy politycznych Sejmu Wielkiego. Najważniejsze postacie to król polski Stanisław August Poniatowski. Wspierał on pracę nad Konstytucją i dążył do wzmocnienia państwa i umocnienia swojej władzy. Kolejna postać to Ignacy Potocki. Był on jednym z głównych liderów obozu patriotycznego. Hugo Kołłątaj to kolejna postać. Był autorem wielu koncepcji ustrojowych i współredaktorem tekstu Konstytucji. Kolejna postać to osoba to Stanisław Małachowski. Kierował obradami sejmowymi i można powiedzieć, że ostatnia z takich wielkich postaci, która zapisała się na kartach historii, to Julian Ursyn-Niemcewicz, uczestnik prac nad reformami i zwolennik Konstytucji. Konstytucja 3 maja, można powiedzieć, że była stosunkowo krótkim, ale bardzo nowoczesnym aktem prawnym jak na swoje czasy. Składała się z preambuły, czyli tak zwanego wstępu oraz 11 artykułów, które regulowały ustrój państwa. Preambuła przedstawiała powody uchwalenia konstytucji. Podkreślała przede wszystkim konieczność ratowania ojczyzny, wyjścia z patowej sytuacji. Nawiązywała do dobra narodu i niezależności państwa. Najważniejsze postanowienia zawarte w 11 artykułach to uznanie katolicyzmu za religię dominującą, ale przy zachowaniu tolerancji dla innych wyznań. Kolejny to potwierdzenie praw szlacheckich, ale ograniczanie dużych nadużyć stanu szlacheckiego. Kolejna rzecz to nadanie praw mieszczanom. Mieszczanie od tej pory mogli brać udział w życiu politycznym i obejmować wyższe urzędy. Objęcie przez chłopów ochroną państwa, choć bez zniesienia pańszczyzny. To kolejny, można powiedzieć, postulat. Oraz wprowadzenie zasady trójpodziału władzy według zasady Monteskiusza, czyli władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Zniesiono liberum veto, a decyzje podczas obrad sejmowych podejmowano większością głosów. Trendy weekend.

0: Gmina Jodłowa już świętowała rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mieszkańcy gminy i goście w sobotę uczestniczyli w uroczystej mszy, którą odprawiono w zabytkowym kościele pod wezwaniem świętego Stanisława. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Konstytucję. Mówi Jan Janiga, wójt gminy.
1: W tym roku wyjątkowo nasza społeczność spotkała się w dniu 2 maja, w dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W jednym z najmłodszych, można powiedzieć, świąt państwowych ustanowionym w 2004 roku. Byliśmy razem, podobnie jak i w poprzednich latach, spotkaliśmy się przy pomniku Konstytucji 3 maja. Pomnik ten przypomniał nam o wydarzeniach z 1791 roku. Naszym celem jest wyrażenie wdzięczności za wolną ojczyznę, za narodową tożsamość, za wspólną mowę i wartości, które łączą.
0: Zakończeniem uroczystości był koncert patriotyczny Dla Ciebie Polsko w wykonaniu Anny Marii Balawender, Tomasza Furmana i orkiestry reprezentacyjnej oddziału kawalerii ochotniczej w barwach 20. Pułku Ułanów imienia Jana II Sobieskiego.
2: Posłuchaj, jak brzmi twój region.

Wciąż jesteśmy w tanecznych, weekendowych klimatach. Teraz w głośnikach melduje się kawałek, który idealnie podkręci temperaturę w waszych samochodach, domach, może na grillach. Przed nami potężna dawka energii i utwór Stranded. Dajemy głośniej i lecimy z tym bitem. Miłej niedzieli. Trendy Radio z wami.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy. Reklama.

0: Wracamy do naszej rozmowy o przełomowych chwilach XVIII wieku. Wiemy już, kto pisał tę ustawę i jakie emocje towarzyszyły jej uchwaleniu. Pora zapytać o konkretne fundamenty. Jakie były główne założenia Konstytucji 3 maja i jak zapisała się ona na kartach historii? Na naszej antenie po raz kolejny pan Marek Marański, adiunkt w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. Posłuchajmy o wielkich nadziejach i bolesnym zderzeniu z rzeczywistością.
1: Co do głównych założeń Konstytucji, to celem była przede wszystkim naprawa państwa poprzez wprowadzanie reform, czyli wzmocnienie władzy centralnej, zniesienie liberum veto, ograniczenie wpływów magnaterii, modernizacja ustroju politycznego. Konstytucja 3 maja została uchwalona jako pilna próba naprawy państwa w obliczu jego postępującego systematycznego upadku. A co do jej losu, to jej historia była, można powiedzieć, krótka i wręcz tragiczna. Niestety konstytucja obowiązywała niespełna 14 miesięcy, bo od maja 1791 roku do lipca 1792 roku. Czyli 14 miesięcy to jest okres bardzo krótki, można pokusić się o taki osąd. Została ona obalona po przystąpieniu króla Stanisława Poniatowskiego i szlachty do Konfederacji Targowickiej, czyli do sojuszu z carycą Katarzyną Wielką. Król po początkowej euforii porzucił nadzieję na naprawę Rzeczypospolitej, a powodem tego była przewaga militarna Rosji rządzonej silną ręką przez carycę Katarzynę Wielką. Po drugim rozbiorze Polski, który miał miejsce w 1793 roku, Sejm w Grodnie unieważnił wszystkie ustawy Sejmu czteroletniego, w tym Konstytucję 3 maja. Czy to można teraz śmiało powiedzieć, że był to taki gwóźdź do trumny dla tej ustawy. Dwa lata później miał miejsce trzeci rozbiór Polski w 1795 roku i całkowicie zniknięcie Polski z map Europy.

0: Dzisiaj podróżujemy po naszym regionie i sprawdzamy, jak obchodzone są święta trzeciomajowe w poszczególnych miejscach. Tym razem przenosimy się do Brzozowa. Tutaj za nami już powiatowo-gminne obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Program uroczystości rozpoczęła o godzinie 9.30 msza święta w Bazylice Mniejszej. Następnie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
1: No my przede wszystkim musimy uczyć od najmłodszych pokoleń patriotyzmu. To jest bardzo ważne, żeby ta młodzież była wychowana w takim duchu, no ponieważ wszyscy czujemy się Polakami, jesteśmy jedną wielką wspólnotą, nie tylko w granicach naszego kraju, ale na całym świecie. I o tym też powinniśmy pamiętać, bo jak będziemy właśnie o tym pamiętać, to myślę, że Polska będzie zawsze w naszych sercach i będziemy mogli nasz piękny kraj rozwijać. No przede wszystkim tutaj zaczęliśmy od mszy świętej, później był przemarsz z biało-czerwoną flagą i tutaj później już uroczystości przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Brzozowie. Były oczywiście, tak jak słychać, koncert naszej orkiestry dętej, pokaz z flagami, więc myślę, że warto uczestniczyć w takich obchodach.
0: W uroczystościach wzięli również udział mieszkańcy gminy.
2: Żeby uczcić pamięć o naszych poległych Polakach, o tym, żeby pamiętać o tych, co się działo wcześniej, o tych wojnach wszystkich, że walczyli za nasz kraj i że chcieli jak najlepiej dla naszej przyszłości.
3: Jest to jakaś część takiej polskości w sumie, żeby pamiętać o tym też, kim jesteśmy, żeby nie zapominać przyszłości i po prostu świętować to, że żyjemy w wolnym kraju i możemy robić w sumie też, co chcemy.
4: No uważam, że to jest bardzo ważne, żeby być patriotą i po prostu to jest obowiązek każdego Polaka, aby świętować.
5: Żeby nie zapomnieć wszystkich rzeczy, które były kiedyś.
6: Żeby uczcić pamięć o tych wydarzeniach.
0: Uroczystość zakończył koncert orkiestry dętej działającej przy Brzozowskim Domu Kultury.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Trendy Radio, podróżujemy po naszym regionie. Tym razem zaglądamy do gminy Ryglice, bo tutaj prace nad nową drogą łączącą Ryglice i Skrzyszów z DK94 oraz autostradą A4 niestety uległy w ostatnim czasie znacznemu wyhamowaniu. Choć samorządy wykonały kluczowe kroki formalne, projekt napotkał na poważne trudności realizacyjne. W lutym 2026 roku firma projektowa, która miała przygotować wielowariantową koncepcję trasy, zrezygnowała z realizacji umowy. A wyjaśnia sprawę Paweł August.

0: Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
1: Projektant niestety w trakcie projektowania zrezygnował z prac z przyczyn osobistych. Musieliśmy rozpisać nowy konkurs. Te prace trwają. Oczywiście chcemy tą koncepcję jak najszybciej uzyskać, aby móc później rozpocząć już składanie wniosku o wywłaszczanie z RID-em gruntów pod nową drogę. Ona skróci bardzo dojazd do autostrady, bo z Lubczy, z Jonin, z Ryglic będzie można bezpośrednio dojechać do autostrady, do A4, do drogi A4, a później do autostrady A4, tak, przez tak zwaną Świnią Górę.
0: Inwestycja powróciła do punktu wyjścia w zakresie dokumentacji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
2: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
3: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
4: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
3: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
5: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
6: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
4: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
6: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
1: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
7: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
1: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy Rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
9: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
10: Pojawiają się pytania o to, kiedy deszcz w końcu w naszym regionie się pojawi. No, na niego jeszcze poczekamy, bo ten dzień i ten weekend i przyszłe kolejne dni nadchodzącego tygodnia to również dużo pogodnego nieba, niemal bezchmurnego, z wysokimi temperaturami przekraczającymi 21-22 stopnie. Jeżeli deszcz, to pod koniec tygodnia w okolicach czwartku synoptycy przewidują deszcz w naszym regionie, wtedy też zrobi się nieco chłodniej, bo temperatury spadną do 18-19 stopni, ale deszcz ma się pojawić właśnie pod koniec tygodnia.
9: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
11: Ogłoszenie społeczne.
13: Reklama. Legendarny głos, niesamowita energia i ponad pół wieku na scenie. 16 maja Arena Sanok zapłonie. Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów zapraszają na wyjątkowy koncert z trasy. Wiek to tylko liczba. To nie tylko hasło, to czysta charyzma i muzyczne rzemiosło w najlepszym wydaniu. Chcesz tam być? Ruszyła sprzedaż stacjonarna. Bilety czekają w biurze Mosir Sanok od poniedziałku do piątku między 15 a 16. Bilety znajdziesz również online na ebilet.pl. Biletyna.pl i kubbilecik.pl. Organizatorzy: Sorisci, Rock House, Mosir Sanok.
14: Partnerzy wydarzenia: Miasto Sanok i SPGK. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
20: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
21: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
20: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
21: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
22: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Czy wiedzieliście, że pierwsze obchody Święta Konstytucji 3 maja zorganizowano zaledwie 2 dni po jej uchwaleniu, a pierwszą huczną rocznicę świętowano już w 1792 roku? O tym, jak narodziła się idea celebrowania tego dnia i jak przetrwała trudne czasy zaborów, mówi na naszej antenie pan Marek Marański z Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Sprawdźmy to.
1: Idea pojawiła się, można powiedzieć, bardzo szybko, bo już 2 dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe. W czasie zaborów to święto było obchodzone oczywiście w tajemnicy, nieoficjalnie i w wielkiej tajemnicy. Święto 3 maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku, czyli można powiedzieć, że tuż na świeżo po odzyskaniu niepodległości. Podczas II wojny światowej zostało to święto zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich. Zakazane było również w czasach istnienia PRL-u. A po przekształceniach ustrojowych, czyli można powiedzieć, że od 1990 roku, dzień 3 maja jest świętem narodowym.
2: Trendy

0: jest już niczym.
1: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do zespołu szkół nr 4 w Jaśle, gdzie uczniowie Witold Wojdyła oraz Wiktor Zarzyka zostali laureatami konkursu Inżynierowie Jutra. Konkurs został zorganizowany w ramach Akademii Nowoczesnych Technologii przy Politechnice Rzeszowskiej, mówi Wiktor Zarzyka z klasy Technik, Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Jasielskim Ekonomiku.
1: Stworzyliśmy manipulator sześciosiowy, który kontrolowany jest aparaturą sterującą. Kolega zajął się projektowaniem, a także drukiem 3D. Ja zająłem się elektroniką, a także programowaniem. Cały projekt zajął nam około 8 miesięcy pracy. Pomysł zrodził się trochę znikąd, trochę z ambicji kolegi. Stworzyliśmy go z dofinansowania Naukolatka. Taki specjalny projekt, gdzie jest dawany grant. Grant dostaliśmy 10 tysięcy na zrobienie manipulatora. Udało nam się zmieścić w terminie i udało nam się odesłać pracę.
0: Konkurs Inżynierowie Jutra to inicjatywa skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, której celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. O tym Wincenty Skwarek, nauczyciel fizyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych, a także opiekun szkolnego koła informatyki i robotyki.
2: W zależności od tego, jakie projekty realizujemy, no przede wszystkim dużo rzeczy drukujemy. Nie mamy obrabiarek numerycznych, tak więc musimy sobie radzić w ten sposób, że drukujemy na drukarce 3D, troszeczkę sprzętu też wycinamy na laserze. No i oczywiście musimy też dysponować jakiegoś rodzaju napędami, czy sensorami, czy sterownikami. No to te rzeczy zostały zakupione w ramach projektu. Z takich większych projektów, które zostały zrealizowane w szkole, no to projekt symulatora samochodu. Był to projekt, który został nagrodzony w ramach konkursu Od pomysłu do przemysłu. Projekt łazika, który był realizowany pod okiem kolegi Ignacego, czy projekt tego manipulatora sześciosiowego, który też był realizowany pod okiem kolegi Ignacego, natomiast był też jeszcze drugi projekt manipulatora trzyosiowego sterowanego ruchem gałek ocznych.
0: To wydarzenie pokazuje, jak wysoki poziom reprezentują młodzi pasjonaci technologii.

0: Dzisiaj mówimy o obchodach Konstytucji 3 maja w różnych miejscach naszego regionu. Tym razem przenosimy się do Jasła. Tutaj obchody rozpoczęły się od mszy na płycie Jasielskiego Rynku. Po mszy sprawowanej w intencji ojczyzny uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego, a delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mówi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
1: Historia uczy nas, że najwięcej można osiągnąć wtedy, gdy działamy razem. Dziś nasze wyzwania są inne niż kiedyś. Jedno pozostaje jednak niezmienne. Odpowiedzialność za miejsce, w którym żyjemy my i żyć będą kolejne pokolenia Jaślan. Każdego dnia poprzez pracę, zaangażowanie i wzajemny szacunek współtworzymy nasze miasto. Dlatego najważniejsze nie jest to, co było kiedyś, lecz to, jakie wnioski wyciągniemy z naszej historii. Historia, która uczy nas, że często konieczne staje się podejmowanie odważnych decyzji. Bo przyszłość zaczyna się tu i teraz, w naszych codziennych decyzjach, w tym, jak traktujemy siebie nawzajem i jak dbamy o wspólne dobro. Bo silne państwo zaczyna się od silnej wspólnoty lokalnej. Niech się święci 3 maja.
0: Ostatnim punktem obchodów był koncert muzyczny Witaj Majowa Jutrzenko w wykonaniu solistów prywatnej szkoły muzycznej 1. i 2. stopnia w Jaśle. Relacje z wydarzenia znajdziecie na naszym facebookowym profilu Trendy Radio oraz na naszej stronie. Zachęcam do zerknięcia.
2: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio. Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Supercena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: to już ostatnia część naszej rozmowy o jednym z najważniejszych dni w historii Polski. Dokument, który wyprzedzał swoją epokę i budził podziw w całej Europie. O wielkim znaczeniu i testamencie, jaki zostawili nam twórcy Konstytucji 3 maja, po raz ostatni opowie Marek Marański z Muzeum Regionalnego w Brzozowie.
1: Konstytucja 3 maja, uchwalona w 1791 roku, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Jej cel to naprawa państwa. Akt ten nie tylko wyprzedzał swoją epokę, ale był, można powiedzieć, że taką swojego rodzaju awangardą. Był przełomowym dokumentem w naszych dziejach, stanowiąc próbę reformy ustroju państwa w obliczu postępującego kryzysu.
0: Piękne podsumowanie tej świątecznej niedzieli. Pamiętajmy o naszej historii, a teraz pozwólmy sobie na czysty chill out. Wracamy do bazy nowości i lecimy z kolejnym mocnym bitem.

0: My dzisiaj dużo mówimy o święcie 3 maja, ale nie zapominamy również o 2 maja, bo wczoraj mieszkańcy Nowego Żmigrodu uroczyście świętowali Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym punktem obchodów był marsz z flagą, który w tym roku przyciągnął liczne grono patriotów w każdym wieku. Wydarzenie rozpoczęło się na żmigrodzkim rynku. To właśnie tam zgromadzili się uczestnicy, tworząc radosny biało-czerwony korowód. Celem wyprawy była malownicza Góra Grzywacka. Trasa, choć wymagająca, stała się okazją do integracji lokalnej społeczności oraz wspólnego manifestowania przywiązania do barw narodowych. Mówi Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.
1: To pokazuje, że patriotyzm lokalny zaczyna się tutaj, w naszych domach, w naszych rodzinach, ale przede wszystkim nie musi wcale być patetyczny. Może być radosny, wesoły, spokojny i miły. Wiele młodych ludzi, młodzieżowe drużyny pożarnicze, osoby starsze. To jest też przekazywanie tego patriotyzmu z rąk do rąk i myślę, że tak, to jest potrzebne, żebyśmy to podawali dalej, żeby te piękne kolory, biała i czerwona, tutaj w tym Żmigrodzie zawsze były. Żmigród zawsze był miejscem patriotycznym, narodowościowym. Chciałbym, żeby tak pozostał. Robimy wszystko, żeby być razem przede wszystkim, żeby świętować razem, żeby ten Dzień Flagi uczcić w sposób uroczysty, oczywiście bez zbędnych ceremoniałów, patosów, w sposób wesoły, radosny. I myślę, że stąd się wziął właśnie pomysł na to, żebyśmy razem przeszli na Górę Grzywacką i tam dobrze się bawili. Wspólnie razem, świetne rozmowy po drodze, dobra atmosfera, wiele uśmiechów, radości.
0: A co o marszu sądzili jego uczestnicy?
2: Jest to przyjemna forma spędzania wolnego czasu. Wszyscy jednoczymy się pod biało-czerwoną flagą. Dzisiaj nikt nikogo nie pyta o poglądy polityczne, o wyznanie, o przekonania. Wszyscy maszerujemy pod biało-czerwoną flagą i taka jedność nam jest potrzebna w narodzie.
3: Narodowe Święto Flagi jest to święto, które flagę wszyscy się możemy pod nią zgromadzić. Wszyscy Polacy i obywatele Polski. Jest to obiekt, który każdy powinien szanować. No i również my w to święto, pokazując szacunek dla flagi, uznaliśmy, że fajnym pomysłem będzie integracja i wybranie się na taki właśnie marsz.
4: Jesteśmy Polakami, więc warto taki dzień uczcić i przekazywać młodemu pokoleniu właśnie, że tak trzeba, bo to jest bardzo ważne. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, pamiętać o tym, że jesteśmy Polakami i te barwy biało-czerwone zawsze powinny nam towarzyszyć.
0: Marsz z flagą na Górę Grzywacką odbył się po raz drugi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi nie chlepie i prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
2: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
1: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski. Jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
4: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
1: Pisemny Polski jutro o 9:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węsters Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Zaglądamy do naszego regionu. Dzisiaj nasz region bezchmurny, pogodny, słoneczny, ciepły. Taka aura pogodowa bardzo przyjemna nam towarzyszy i podobnie będzie również w kolejnych dniach, bo poniedziałek z temperaturami nawet 25-26 kresek. Podobnie we wtorek, w środę lekki spadek temperatury, ale lekki, bo wciąż powyżej 23 stopni. Czwartek z temperaturami na poziomie 22 kresek. I wtedy też pojawi się więcej chmur i mają pojawić się również opady deszczu, które zostaną z nami również w piątek i sobotę. Mamy nadzieję, że te opady deszczu nieco uzupełnią braki wody, które towarzyszą nam już od dłuższego czasu.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węsters Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
8: Obiecałam podróż po regionie, no i słowa oczywiście dotrzymuję, dlatego teraz przenosimy się do ropy. Tutaj obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od mszy w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Po mszy sprawowanej w intencji ojczyzny i strażaków uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik grunwaldzki, pod którym złożono kwiaty, mówi wójt gminy Ropa Karol Górski.
9: Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, ale i również tradycja, bo 1, 2, 3 maja jest to taka właśnie wielka majówka. Bardzo chętnie ludzie uczestniczą w tych wydarzeniach, które nawiązują do historii Polski, które są też takim patriotycznym obrazem uczestnictwa społeczeństwa w życiu gminy. Myślę, że konstytucja 3 maja 1791 roku była taką ustawą zasadniczą, która sformatowała nowoczesne państwo. I w zasadzie na bazie tej konstytucji, która była drugą w świecie, a pierwszą w Europie, inne państwa budowały właśnie też swoje ustawodawstwo. Mieszkańcy pamiętają, są wdzięczni wszystkim tym, którzy oddali swoje życie i zdrowie za ojczyznę, ale i również ja jestem wdzięczny wszystkim, którzy dzisiaj w tej uroczystości uczestniczą i pamiętają o historii Polski.
8: Ostatnim punktem obchodów był występ uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Europie.
0: Trend Radio. To trendy hity. Wszechczasów.

0: poniedziałku, tylko w KFC.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Majowe słońce, weekendowy chillout i najlepsza muzyka w regionie. Czas na numer, który nie pozwoli Wam ustać w miejscu i idealnie podkręci tętno. Przed Wami Sentimental Fools. No to podkręćmy nie tylko tętno, podkręćcie też radioodbiorniki, bo będzie się działo. Możemy śpiewać, możemy skakać, bawmy się dobrze w ten weekendowy, majowy, popołudniowy dzień.

0: Dzisiaj o majówkowym weekendzie, a majówka w Krośnie była prawdziwym muzycznym świętem, które przyciągnęło tłumy na tereny zielone przy hali Mosir. W sobotę 2 maja scena na parkingu przy ulicy Bursaki rozbrzmiała hitami dwóch wielkich gwiazd polskiej muzyki pop. Jako pierwszy o godzinie 19 wystąpił Wojciech Baranowski, który porwał publiczność takimi przebojami jak Lubię być z nią czy Czułe miejsce. Jak bawiła się publiczność, mówi artysta.
1: Ja jestem przeszczęśliwy, bo pierwszy raz zagrałem wiele z takich aranżacji uknutych przez ostatnie tygodnie. Zagraliśmy hity, ale zupełnie w innych wersjach i odbiór był świetny. Nam się podobało, ludzie byli w ogóle przeniesamowici. Było aplauz, były skoki, tańce, wszystko było dzisiaj. Właśnie rozpoczynamy plenery, więc rozkręcamy się. No, cieszę się, że dla krośnieńskiej publiczności mogliśmy zagrać dzisiaj właśnie te wszystkie rzeczy. Sprawdziliśmy je, więc ruszamy Polskę i Krosno nas tutaj, że tak powiem, motywuje i nas uskrzydla.
0: O 21:00 stery przejęła Roxy Węgiel, a jej występ był najbardziej wyczekiwanym momentem całego weekendu. Oprócz koncertów mieszkańcy mogli korzystać z wesołego miasteczka, strefy relaksu oraz warsztatów kreatywnych inspirowanych naturą.
2: Bardzo się cieszę, jest dzisiaj cała moja rodzina, moi rodzice i moi bracia, oczywiście mój mąż też jest, więc takie naprawdę rodzinne grono, bardzo się cieszę. Ja się tutaj urodziłam, więc bardzo lubię grać w tych stronach, a Krosno ma dla mnie szczególne znaczenie i cieszę się, że tutaj mogę też rozpocząć swój sezon koncertowy tak naprawdę. O, przeróżne. Myślę, że większość takich najbardziej znanych. Oczywiście będzie też jedna nowość z mojej nadchodzącej płyty Błękit, która ma premierę już 19 czerwca, więc wyczekujcie, ja się nie mogę doczekać i mega się cieszę, tym bardziej właśnie dlatego, że będę mogła dzisiaj tą nowość zaprezentować. Będzie to bardzo intensywny sezon koncertowy, też się cieszę, bo w ostatnich latach sobie odpuściłam te koncerty plenerowe, a teraz wracam, bardzo to lubię, więc cieszę się.
0: Koncerty podczas tegorocznej majówki w Krośnie cieszyły się dużą popularnością, a my dalej jesteśmy w tym majówkowym, hitowym klimacie. No i tych hitów również na naszej antenie nie brakuje.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
3: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: Wracamy do naszego regionu. Przenosimy się pod Jasielską Farę, bo tutaj odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca beatyfikację księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Uroczystość ta jest zwieńczeniem wieloletniego procesu beatyfikacyjnego rozpoczętego jeszcze w latach 90. Papież Franciszek uznał męczeństwo 9 zakonników z krakowskiej prowincji Salezjanów, którzy zostali aresztowani przez Gestapo w maju 1941 roku. Mówi ksiądz Zbigniew Iżyk, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaśle.
1: Pewnie niewiele wiadomo jest o tym, ale społeczności jasielskiej, ale właśnie 6 czerwca tego roku do grona błogosławionych będzie wyniesiony ksiądz Kazimierz Wojciechowski. To jest salezjanin i jaślanin właśnie, który został zamordowany 27 czerwca 1941 roku w Auschwitz. Tylko dlatego, że po prostu upomniał się o to, żeby życie człowieka miało wartość. Tutaj się spotykamy dlatego, że ten ksiądz został, będąc oczywiście dzieckiem urodzonym w Jaśle, został ochrzczony 21 sierpnia 1904 roku. I stąd chcielibyśmy, żeby jaślanie, do których dzisiaj chcemy się zwrócić, poznali tą osobę, bo to jedyny ksiądz, czy w ogóle mieszkaniec Jastwa, który będzie wyniesiony do błogosławieństwa.
0: Ksiądz Kazimierz Wojciechowski to pierwsza osoba, która będzie błogosławiona i urodziła się w Jaśle, podkreśla Maria Kurowska, poseł RP.
2: Chcemy, aby ta wiadomość o tym, że oto Jasło będzie wreszcie mieć swojego błogosławionego, świętego, bo do tej pory w historii Jasła nie ma przypadku, żeby błogosławiony czy święty, kanonizowany, prawda, wywodził się z naszego miasta, więc uważamy, że to jest wydarzenie absolutnie ważne. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się już dawno. Gdy ja jeszcze byłam burmistrzem, wtedy przyjeżdżał postulator, który prowadził proces beatyfikacyjny księdza Kazimierza Wojciechowskiego.
0: Beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca w Krakowie w sanktuarium świętego Jana Pawła II.

0: Moja weekendowa podróż powoli dobiega końca. Bardzo Wam dziękuję za każdą wspólną chwilę, tę piękną majową niedzielę. Mam nadzieję, że naładowaliście baterie na resztę tego świątecznego dnia. Ja z Wami się żegnam, moja zmiana dobiega końca, ale Wy nigdzie nie odchodźcie, bo przed Wami Trend Radio, jeszcze cała masa najlepszych hitów w regionie. Pojawi się również sporo takich hitów retro, na które zaprasza Łukasz Michnal, i myślę, że warto z nami zostać i trochę w stylu retro się jeszcze tego popołudnia, wieczoru pobawić. Trendy Radio zostaje z Wami, a ja też zostaję z Wami, tylko już po drugiej stronie. Do usłyszenia, cudownego popołudnia, cudownego wieczoru i do usłyszenia.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
3: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
4: Żeby się spotkać. Kondycja się poprawia.
5: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, konstytucja?
4: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
1: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
6: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
1: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W Ogrodzie Botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
7: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
1: Mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. W ogrodzie jest 50 odmian tulipanów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
9: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
10: Zaglądamy do naszego regionu. Dzisiaj nasz region bezchmurny, pogodny, słoneczny, ciepły. Taka aura pogodowa bardzo przyjemna nam towarzyszy i podobnie będzie również w kolejnych dniach, bo poniedziałek z temperaturami nawet 25-26 kresek. Podobnie we wtorek, w środę lekki spadek temperatury, ale lekki, bo wciąż powyżej 23 stopni. Czwartek z temperaturami na poziomie 22 kresek. I wtedy też pojawi się więcej chmur i mają pojawić się również opady deszczu, które zostaną z nami również w piątek i sobotę. Mamy nadzieję, że te opady deszczu nieco uzupełnią braki wody, które towarzyszą nam już od dłuższego czasu.
9: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
11: Reklama.
12: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Viadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Reklama.

0: Trendy Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Testament sporządza około 13% Polaków, mimo że obowiązujące w Polsce przepisy prawa dają wiele możliwości w zakresie jego rodzajów i każdy zainteresowany ma możliwość wyboru idealnego rozwiązania dla siebie. Z tego powodu warto zapoznać się z dostępnymi formami testamentów, a także dowiedzieć się, jakie warunki musi spełniać rozporządzenie, aby było ważne, oraz co trzeba robić, aby zrealizować ostatnią wolę spadkobiercy. I o tym wszystkim powie dzisiaj w programie Alicja Płodzień, radca prawny. Jest na początek, jakie formy testamentu mamy do wyboru w polskim porządku prawnym.
2: Testamenty występują w formach zwykłych oraz szczególnych. Zwykłe to testament własnoręczny, notarialny i urzędowy, z czego testament urzędowy jest mało popularny. Te szczególne formy testamentu to na przykład testament ustny w obecności świadków, podróżny oraz wojskowy. Jeśli chodzi o testamenty szczególne, to ich zastosowanie możliwe jest tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo spadkowe. W innym razie nie będą one miały zastosowania i nie będą ważne. Każdy z tych testamentów szczególnych może obowiązywać tylko przez okres 6 miesięcy. Jest to termin liczony od momentu ustania okoliczności, które uzasadniałyby niezachowanie tej formy testamentu zwykłego.
1: A co powinien zawierać testament?
2: Testament własnoręczny, bo rozumiem, że o takim rozmawiamy, bo taki jest najbardziej popularny, musi zostać przede wszystkim sporządzony ręką spadkodawcy. Musi być to faktycznie testament odręczny. Musi zawierać datę i czytelny podpis. Przy zachowaniu tych warunków taki dokument będzie ważny, w zasadzie niezależnie od jego treści.
1: Czym charakteryzuje się testament notarialny?
2: Tak naprawdę sformalizowanie ostatniej woli spadkodawcy w formie aktu notarialnego. Taki testament spisany jest zawsze w obecności notariusza i taka forma gwarantuje, że przyjęte zapisy są zgodne z prawem, a testament jest prawidłowy i będzie ważny w przyszłości. Testament notarialny daje też możliwość przekazania konkretnego składnika majątku na rzecz danej osoby. To rozwiązanie to zapis windykacyjny i taki zapis jest dopuszczalny wyłącznie w testamencie notarialnym. Dodatkowo taki testament jest też przechowywany u notariusza w bezpiecznych warunkach.
1: Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?
2: Przed przystąpieniem do aktu warto się do niego przygotować, zastanowić się, jak spadkodawca chce rozporządzić swoim majątkiem, być może spisać to na kartce. Bardzo często nam, radcom prawnym, zdarza się udzielać porad prawnych osobom, które noszą się z zamiarem sformalizowania swojej ostatniej woli i chcą się w tej materii skonsultować. To też jest dobre rozwiązanie. Następnie musimy się udać do kancelarii notarialnej, gdzie testament zostanie przygotowany oraz odczytany, a później podpisany właśnie w obecności notariusza. W razie potrzeby notariusz również wyjaśni wszystkie wątpliwości.
1: A czy testament notarialny można odwołać, tak jak w przypadku testamentu własnoręcznego?
2: Spadkodawca może w każdej chwili odwołać albo zmienić w całości lub w części swoją ostatnią wolę. I w zasadzie niezależnie od formy tego testamentu. Można to zrobić na dwa sposoby, albo sporządzając nowy testament, albo tylko odwołując wcześniejszy. Odwołanie testamentu musi być sporządzone na piśmie.
1: Czy łatwo podważyć testament notarialny?
2: Generalnie obowiązkiem notariusza jest weryfikacja zarówno tożsamości, jak i pewnego stanu świadomości testatora. Powinien także sprawdzić, czy testator działa z własnej woli, bez presji ze strony osób trzecich, czy jego stan i aktualne okoliczności nie wyłączają jego zdolności do czynności prawnych. Ważnym elementem także jest odczytanie testamentu i to upewnienie się, czy spadkodawca rozumie jego treść. I takie okoliczności minimalizują ryzyko podważenia tego testamentu. Oczywiście zdarzają się przypadki nawet skutecznego zakwestionowania ważności testamentu zawartego w formie aktu notarialnego, ale podważenie tego rodzaju rozporządzenia na wypadek śmierci jest niezwykle trudne, o wiele trudniejsze niż takiego testamentu własnoręcznego. Z tego względu, oczywiście, że notariusz weryfikuje kondycję psychiczną, ogólne zorientowanie się osoby, która do niego przychodzi, jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości samodzielnego rozporządzenia swoją ostatnią wolą, na przykład z uwagi na demencję starczą, na chorobę psychiczną, powinien odmówić sporządzenia takiego aktu notarialnego.
1: Czym jest polecenie testamentowe?
2: Spadkodawca może wezwać spadkobiercę lub zapisobiercę do podjęcia konkretnego działania albo konkretnego zaniechania, nie czyniąc przy tym nikogo wierzycielem. Aby to lepiej zrozumieć, być może podamy kilka przykładów. Takim poleceniem testamentowym może być na przykład polecenie zorganizowania swojej ceremonii pogrzebowej zgodnie z jakimiś określonymi wytycznymi, jakimiś określonymi parametrami. Albo na przykład objęcie opieką jakąś bliską osobę, prawda? Albo pieska, jakiegoś tam pupila. To może być na przykład polecenie kontynuowania swojej pasji, na przykład dalszego pożyczania kolekcji obrazów, podjęcia na przykład nauki na wyższej uczelni, czyli takie bardzo indywidualne kwestie, albo na przykład przekazania darowizny na rzecz danej osoby albo instytucji.
1: Czy spadkobierca ma jakiś taki określony termin na wykonanie polecenia testamentowego?
2: Przepisy generalnie nie określają dokładnego terminu jego realizacji. Polecenie testamentowe może zostać wykonane najwcześniej z chwilą ogłoszenia ostatniej woli zmarłego. Jeśli jednak spadkobierca będzie zwlekał z podjęciem swojego zobowiązania, to osoba uprawniona może domagać się nawet sądowo wykonania tego polecenia.
1: A co w momencie, gdy ktoś ma zastrzeżenia do testamentu, na przykład nie został w nim uwzględniony, a według niego powinien zostać?
2: Jeżeli kwestionuje ważność testamentu z uwagi na przykład na stan zdrowia testatora, to oczywiście powinien to podnieść w postępowaniu spadkowym, jak już uprzednio wyjaśniałam. Natomiast jeżeli zostanie pominięty w ważnym testamencie, to w takiej sytuacji polskie prawo wprowadza instytucję zachowku. Instytucja, która ma na celu ochronę najbliższych członków rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie. Takie prawo ma osoba, która w momencie śmierci spadkodawcy była powołana do dziedziczenia spadku z ustawy, gdyby nie istnienie właśnie testamentu. W takiej sytuacji wysokość zachowku generalnie wynosi połowę pieniężnej wartości udziału spadkowego, natomiast dochodzenie tego zachowku jest ograniczone w czasie. Generalnie jest to zasada 5 lat od nabycia spadku lub otwarcia testamentu.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reclama. Legendarny głos, niesamowita energia i ponad pół wieku na scenie. 16 maja Arena Sanok zapłonie. Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów zapraszają na wyjątkowy koncert z trasy. Wiek to tylko liczba. To nie tylko hasło, to czysta charyzma i muzyczne rzemiosło w najlepszym wydaniu. Chcesz tam być? Ruszyła sprzedaż stacjonarna. Bilety czekają w biurze Mosir Sanok od poniedziałku do piątku między 15 a 16. Bilety znajdziesz również online na ebilet.pl. Biletyna.pl i kubbilecik.pl. Organizatorzy: Sorisi, Rock House, Mosir Sanok.
1: Partnerzy wydarzenia: Miasto Sanok i SPGK.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet nie ciecza, jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
2: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
3: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
2: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
4: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
2: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
1: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
5: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
1: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prevosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brookbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Sporo dzisiaj w pogodowych doniesieniach, przede wszystkim dobrych informacji. Te dobre informacje również mamy dla Was na najbliższe dni, bo te najbliższe dni również słoneczne z wysokimi temperaturami, które będą przekraczać jutro 25-26 stopni. Niemalże upalnie zrobi się w regionie przez te najbliższe kilka dni. Pod koniec tygodnia ma być nieco chłodniej i mają pojawić się opady deszczu, na które wszyscy już czekamy, bo mamy niezłą suszę w regionie i dlatego też czekamy na opady deszczu. I oby były spokojne, a nie przesadnie intensywne, żeby woda mogła w ziemi nieco dłużej pozostać.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
9: Reklama.

0: pyszałku tylko w KFC.
1: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama. Trendy radio. W każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
3: Minęła 17:00, dzień dobry albo dobry wieczór, jak to woli standardowo o tej porze w weekend. Zaczynamy spotkanie z retrohitami, retrolista numer 620. No, poleca się również na majowy weekend, który już wprawdzie nam się kończy. Jak tam u was ten weekend minął, o to jest pytanie. Ja nazywam się Łukasz Michtali, do 20:00 będę razem z wami. Chociaż zaczniemy od rozgrzewki. Venga Boys, Kiss When the Sun Don't Shine.

0: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: To co, moi drodzy, najwyższa pora sprawdzić, co kryje się dzisiaj w notowaniu numer 620. Mamy 30 hitów, które dzisiaj też będą prosić o wasze głosy. Będą trzy propozycje. No i standardowo na początku też po tej rozgrzewce zaczynamy od wylotów. A dzisiaj poza listą Ice MC, It's a Rainy Day i Black Box, Everybody, Everybody.
2: Wyloty.

0: Trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: 71.48 TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Tak można wejść do zabawy i tworzyć naszą układankę retrohitów. A w tej układance mamy 30 mega świetnych numerów, które również dzisiaj zagram dla was z wielką przyjemnością. No to co? Zaczynamy od miejsca 30, aby tradycji stało się zadość. Tutaj polskie brzmienie. To był błąd. La Strada. Z propozycji wędrujemy do ścisłej 30.
2: 30.

0: 1 i 9.
1: 24/7, Friday night, z 30 na 29, jedno oczko w górę. Co dzieje się na miejscu numer 28? Już podpowiadam. Elvis Presley, In the Ghetto. To kolejny hit, który dzisiaj debiutuje w 620 notowaniu.
2: 29
0: w górę.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You wanna go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: 27 miejsce, Expression, This Is Our Night. Tak, moi drodzy, ja mam nadzieję, że to jest wasz wieczór, wasza noc przy radioodbiornikach, a u nas do 20 królują takie oto mega hity, więc gramy.
1: 20.

0: Reklama. Twój zwierzak to członek rodziny. Zasługuje na podróż w klasie premium. Poznaj JQ5. SUVa stworzonego z myślą o pupilach. Posiada dedykowany tryb dla zwierząt, antybakteryjną tapicerkę EcoClean i wnętrze odporne na każde zadrapanie. Czysto, cicho i bezpiecznie. Tylko od 13 do 30 kwietnia w salonie Omoda JQ Globe Cars przy Podkarpackiej 32 w Krośnie. Za jazdę testową otrzymasz darmową konsultację z behawiorystką zwierzęcą. Odbierz rabat 16 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za złotówkę. JQ5. Bo komfort nie ma merdy. Znaczy granic.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 26
0: w górę.

0: Sprawdźmy, co wydarzyło się w ostatnich minutach na antenie Trend Radia. Przypominam, na 26 miejscu Stevie B, Because I Love You, awans 29. Były też rock and rollowe brzmienia, idealne właśnie na takie majowe weekendy. Jive Bunny i The Master Mixers, Rock and Roll Party. To było miejsce numer 25. A teraz już podkręćcie radioodbiorniki, zwłaszcza dźwięk, dajcie głośniej, bo to jest moment, kiedy Take Me Away musi obowiązkowo grać głośno. Four Strings na miejscu numer 24. I dodam tylko, że jest to spadek z 21.
1: 24
2: w dół.

0: 9. Maggie Rayleigh, Every Time We Touch, za chwileczkę pojawi się na antenie Trend Radia. To jest właśnie Wieczór Wspomnień, to jest Retrolista numer 620.
1: 23. W górę.

Super hity na antenie Trend Radio do godziny 20, ale to są właśnie muzyczne perełki. Przed nami pierwsza dziesiątka hitów, 620 notowanie trwa. Ja przypomnę, że możecie również zaglądać na stronę www.trendradio.pl. Zachęcam odwiedzać zakładkę Retrolista. No a skoro już jesteśmy przy pierwszej dziesiątce, to otwieramy tę dziesiątkę hitów przebojem Wonderful Feeling. Two Brothers on the Fourth Floor. 10.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity wszechczasów.
1: Najwyższa pora zobaczyć, kto dzisiaj będzie starał się wskoczyć za tydzień do trzydziestki. Również przypomnimy wam trzy utwory, a w propozycjach, no proszę, pocztówka z wakacji, Papa Dance.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
2: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
3: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
4: My mamy zawsze pogodę, o, że tak powiem.
5: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
4: Tak, tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to wszędzie pogoda.
5: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
4: próbujemy. Na razie próbujemy, jaka temperatura. Jeszcze chwila i będzie ciepło.
1: Ale na jutro prognoza jest gorsza. Na północy Polski może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
6: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. W każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
10: I Feel It i DJ Bobo. To właśnie ten utwór za chwileczkę zagramy na antenie Trendy. 101.9, 95.2 FM. Ta częstotliwość w każdy weekend daje wam muzyczne wspomnienia. I tak dzisiaj do 20:00 też poznamy zwycięzcę. Kto będzie bezapelacyjnie najlepszym utworem i najlepszym artystą w tym zestawieniu? Poczekajcie cierpliwie jeszcze kilka dobrych minut. 9.

0: Słuchasz twojego radia, Trendy Radia.
1: Elizej Mua Lolita z 11 awans na 8. To przebój, który już właśnie zagraliśmy, a na miejscu 7 The Sand Lovers Surrender, spadek z 4.
2: 7
3: w dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Emocje rosną, coraz więcej hitów, które przed tygodniem właśnie czaiły się w okolicach pierwszej trójki. No, bez zmian na szóstej pozycji Intermission i Lori Glory z przebojem Give Peace a Chance.
0: 6.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Numer 5 to Freestyle Project, Wanna Be Your Lover, i spadamy niestety z miejsca trzeciego. Halo, drodzy radiosłuchacze i radiosłuchaczki, jeśli chcecie sprawić, żeby ten przebój dalej gościł w pierwszej trójce, to nie ma innego jak wyjścia, jak tylko wyciągnąć telefony i zagłosować na swój właśnie przebój. Czy to jest Freestyle Project i Wanna Be Your Lover? Oto pytanie do was.
2: W dół.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Dzisiaj, moi drodzy, już jeden utwór pojawił się na antenie Trend Radia, jeśli chodzi o propozycje. Informacje dla tych, którzy nieco się spóźnili. Pocztówka z wakacji Papa Dance była propozycją numer jeden. A teraz nieco inne dźwięki. Lexi and K. Paul, The Greatest DJ.
2: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Po wielkich sukcesach, po kilku tygodniach spędzonych na miejscu pierwszym, Vanessa Carlton w retroliście numer 620 spada z utworem A Thousand Miles z drugiego na czwarte.
2: 4.
3: W dół.

7148 TRL.R, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt 1,23 zł. Może się powtarzam, ale nasz system niezmienny, jeśli chodzi o zliczanie waszych głosów. A te głosy mogą dzisiaj powędrować dodatkowo na utwór Relight My Fire, Take That. To propozycja numer 3 w 620 notowaniu. Propozycja.

0: teraz słodko-gorzka symfonia dźwięków na miejscu trzecim i to jest naprawdę całkiem niezły dorobek właśnie tego utworu z siódmego. Wędruje na miejsce trzecie i tym oto akcentem otwieramy podium 620 zestawienia retrolisty.
1: Trzy w górę.

Dzieje się sporo, jeśli chodzi o czołówkę. Proszę, na miejscu piątym razem z nami była przed tygodniem ta piosenka You and I. To JK w Trend Radio. Dzisiaj już numer dwa.

0: A jeśli chodzi o zwycięzcę przed tygodniem Abba i Fernando numerem 1, dzisiaj też nic się nie zmieniło. Dalej jedyneczka bez zmian.
1: 1.

0: Mamy to komplet hitów wybrzmiał w 620 zestawieniu retrolisty. Tak, oto czas już zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie. 620 notowanie retrolisty przechodzi do historii, a pierwsza trójka tegoż notowania to The Verve Bittersweet Symphony, awans z 7 na 3. Z miejsca 5 na 2 wskakuje utwór You and I i JK, a numerem 1 bez zmian Fernando i Abba. W okolicach godziny 20 również bez zmian. Dziękuję Wam za uwagę. Łukasz Michtal, kłaniam się. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
2: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
1: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
3: Konstytucja powstaje w momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych, i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
1: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
3: On powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.